Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: SK Zielona Góra News.
1: Kolejnym gościem Łukasza Kozłowskiego w projekcie Niesamowite Lubuskie z Radiem SK jest dr Agnieszka Opalińska.
2: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem będzie dr Agnieszka Opalińska, dyrektor Biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Cześć Agnieszka.
3: Witam serdecznie.
2: Aga, od początku, bo sama nazwa Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, no nie ukrywajmy, brzmi tak poważnie, trochę urzędowo, ale chyba nie do końca to jest aż tak straszna instytucja. Powiedz nam, czym się tak na co dzień zajmujecie?
3: Przede wszystkim jesteśmy organizacją pozarządową, czyli NGO-sem, zarejestrowanym w KRS-ie, więc nie jesteśmy jako taką instytucją. Myślę, że takim naszym największym atutem, o którym mało kto wie, jest fakt, że jesteśmy jedyną w Polsce organizacją samorządową, która zrzesza wszystkie gminy w województwie lubuskim, a jest ich 82. Wszystkie 82 gminy są członkami zrzeszenia, co daje nam taki fajny potencjał i taką siłę wspólną, że wiele rzeczy możemy przepracowywać właśnie wszyscy wspólnie i zakładamy, że nie ma jakichś takich niesnasek. Wszyscy działamy do jednej bramki, dlatego że to może też tak zabrzmi kolokwialnie, ale taka przysłowiowa dziura w drodze jest dla każdego samorządowca wyzwaniem. I samorządowcy tak naprawdę, czy są to duże miasta, czy są to mniejsze miejscowości, czy są to gminy wiejskie, tak naprawdę muszą mierzyć się z takimi samymi problemami. Więc my jako zrzeszenie jesteśmy od tego, żeby wspomagać samorządy, przede wszystkim merytorycznie poprzez tematyczne szkolenia. Prowadzimy lobbying samorządowy, czyli piszemy stanowiska, apele, próbując wpłynąć na proces legislacyjny. Bardzo często też właśnie organizujemy różnego rodzaju seminaria, eventy tematyczne, ale też takie sieciujące, bo myślę, że taką ważną rzeczą, którą sobie zakładamy w zrzeszeniu, jest współpraca. Żeby współpracować właśnie z różnymi instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami, z wszystkimi, dla których ten samorządowy byt jest ważny, istotny, bo tak naprawdę samorząd jest najbliżej ludzi i to tutaj każdy mieszkaniec rozwiązuje większość swoich problemów.
2: Wspomniałaś, że w naszym zrzeszeniu są wszystkie gminy, wszystkie 82 gminy naszego województwa. Rozumiem, że w Polsce tych zrzeszeń jest więcej. Każde województwo ma swoje?
3: Nie każde województwo ma swoje, natomiast w tej chwili 16 organizacji podobnego typu jest zrzeszonych w takim dużym tworze, największym w Polsce, ogólnopolskim porozumieniu organizacji samorządowych. I żadna organizacja samorządowa jak do tej pory nie ma takiej stuprocentowej frekwencji, aczkolwiek obserwujemy też w innych organizacjach od kilku lat taki trend, że gminy chętnie przystępują, zrzeszając się właśnie w tych organizacjach samorządowych, trochę wychodząc z innych samorządowych korporacji. Samorządy mają tak naprawdę dzisiaj ogromnie trudne zadanie, bo proszę Państwa, jest tak, że samorządowiec musi zajmować się wszystkim: sportem, drogami, oświetleniem, podatkami lokalnymi, nieruchomościami, inwazyjnymi gatunkami obcymi, wodą, tak naprawdę komunalną gospodarką. Jest tego tak dużo, że wsparcie takich organizacji jak nasza, myślę, jest coraz bardziej doceniane. I przede wszystkim coś, co jest ważne, że my w OPOS-ie dzielimy się doświadczeniami. Dzielimy się swoimi osiągnięciami, ale też wypracowanymi stanowiskami, rozwiązaniami prawnymi, jakimiś efektami szkoleń, ankietyzacji, co pozwala nam współpracować ściślej i tworzyć tak naprawdę taki merytoryczny wkład też do tego, co jest już tworzone na tym poziomie administracji publicznej, czyli w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu na szczeblu już rządowym.
2: Często pytam naszych gości, dlaczego uważają, że nasze województwo lubuskie jest niesamowite. Mamy kolejny dowód na to, że jest, no bo jeżeli jedyni w Polsce jesteśmy zrzeszeniem, które zrzesza właśnie wszystkie gminy, ale dlaczego tak jest? Wiem, że no, my się już też trochę znamy i kilka lat. Wiem, że potrafisz łączyć ludzi, jesteś pracowitą osobą, ale jak to się stało, że wszystkie gminy są w naszym zrzeszeniu?
3: Ja myślę, że tutaj jakby od samego początku było dosyć duże zainteresowanie jeszcze w 92 roku, kiedy zaczęło rodzić się jeszcze, kiedyś było Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, później stało się Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego. Na pewno tutaj duże zasługi należy oddać dwukrotnemu prezesowi Zrzeszenia, prezydentowi Nowej Soli Wadimowi Tyszkiewiczowi, który potrafił tak zjednoczyć te gminy ze sobą i ogromnej pracy, która też wykonała moja poprzedniczka, dyrektor, pani Natalia Waleska-Wojciechowska. Wiem, że to była taka syzyfowa praca, bo trzeba było zachęcić wszystkie gminy, zresztą członkostwo jest też uchwałą Rady, więc też te formalności trzeba było podopełniać, ale udało się później także u nas w Nowej Soli, w interiorze, zawrzeć porozumienie z innymi organizacjami, stworzyć ogólnopolskie porozumienie organizacji samorządowych, które też jest taką ciekawą organizacją, ponieważ nie ma struktury prawnej, nie ma osobowości prawnej, jesteśmy takim samorządowym think tankiem, i to bardzo fajnie się sprawdza. Co pół roku inna organizacja przyjmuje prezydencję, co też pozwala nam mieć ogląd na to, co w danym województwie jest ważne, co też w samorządach w innych częściach Polski się dzieje. I też każda organizacja wnosi trochę inną świeżość, inną jakość, inną merytorykę do tej pracy, więc to jest taka fajna samorządowa rodzina.
2: Mamy w naszym województwie 82 gminy, jak wspomniałaś. Mhm. Każda gmina jest inna. Wiadomo, że mają podobne problemy, ale chociażby z racji wielkości mają te problemy też troszeczkę różne. I stąd moje pytanie, na co dzień masz kontakt bardzo bliski z samorządowcami, wręcz bezpośredni, to jakie problemy, z jakimi problemami się gminy borykają i jakie najbardziej te problemy je łączą, a które, gdzie się te gminy najbardziej ze sobą różnią?
3: Ja może chciałabym podkreślić taką jedną rzecz, bo często ludzie nie zdają sobie też sprawy, że mamy trzy rodzaje gmin, ja to też bardzo często podkreślam w różnych wypowiedziach, że mamy gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. I to też jest ważne, ponieważ rzeczywiście ta specyfika, wiadomo, że innymi problemami żyje trochę Zielona Góra, a innymi problemami żyją takie Żary, a jeszcze innym problemem ma taki Czciel. Więc to tak oczywiście przypadkowo dobrałam gminy, ale rzeczywiście jest tak, że myślę, że największe wyzwania wbrew pozorom mają te mniejsze gminy. Dlatego, że prawo samorządowe obowiązuje wszystkich, zadania, które muszą wykonywać wobec mieszkańców i te usługi obowiązują wszystkich. Mieszkańcy dzisiaj są coraz bardziej wymagający i chcą, żeby ten poziom usług świadczących przez samorząd był wysoki, żeby była do nich dostępność, więc tak naprawdę z największymi takimi wyzwaniami moim zdaniem mierzą się te mniejsze samorządy, które chcą świadczyć usługi na wysokim poziomie, które mają bardzo często, coraz częściej problemy z znalezieniem profesjonalnych pracowników, które mają coraz większy problem, wiecie Państwo, nie chcę złorzeczyć, ale z demografią, ponieważ te duże aglomeracje rozwijają się lepiej, rozwijają się miejscowości wokół dużych aglomeracji, a często te miejscowości, które są oddalone od tych głównych szlaków komunikacyjnych, borykają się z większymi problemami. Trudniej im pozyskać inwestorów, trudniej im zachęcić mieszkańców do tego, żeby zostali. Trudniej młodych ludzi zachęcić, żeby nie wyjeżdżali, albo jak wyjadą, to żeby wracali. Więc myślę, że tutaj jest takie duże wyzwanie dla samorządów. Natomiast w naszym województwie też przez to, że jesteśmy województwem tak naprawdę przedostatnim, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to ta siła, która leży właśnie w tej konsolidacji w zrzeszeniu, powoduje, że ja obserwuję bardzo dużą współpracę i wsparcie pomiędzy samorządowcami. Dzielenie się doświadczeniem, często też dzielenie się, wspomaganie się w różnych takich właśnie działaniach administracyjno-prawnych. Jeśli jedna gmina wypracuje jakieś rozwiązanie, to przez zrzeszenie dzieli się na przykład tym rozwiązaniem z innymi gminami.
2: Wspomniałaś o współpracy między gminami, a czy uważasz, że także w turystyce, do której teraz właśnie chciałam już przejść, czy w turystyce nasze gminy też potrafią współpracować, czy potrafią wspólnie zapraszać turystów, czy jednak troszeczkę rywalizują o tego turystę między sobą?
3: Myślę, że to jest tak. Jesteśmy trochę w takim lekkim dualizmie, bo myślę, że każdy samorząd ma jakąś tam swoją lokalny event, jakąś lokalną imprezę, która jest jakąś sztandarową. Przynajmniej większość ją ma. No nie wszystkie też taką imprezę posiadają, ale myślę, że to jest dzisiaj taki produkt, który jest istotny. Natomiast myślę, że wyzwaniem jest dzisiaj właśnie co zrobić, żeby stworzyć takie wydarzenie, które nie tylko przyciągnie mieszkańców, ale spowoduje, że na takie wydarzenie przyjedzie turysta z innej gminy, a być może przyjedzie nawet turysta z innego województwa czy z drugiego końca Polski. I myślę, że takich przykładów jest kilka w ostatnich czasach. No, takie, które mi się nasuwają chociażby z ostatniego czasu, no to jeśli chodzi o duże miasta, to myślę, że takim sukcesem turystycznym są piwnice winiarskie. I tutaj te dwie imprezy rzeczywiście przyciągają turystów z całej Polski i bardzo szybko wyrobiły sobie fajną markę, klimat i obserwuję, z roku na rok się rozwijają. Myślę, że takim świetnym chyba przykładem tego, że można połączyć potencjał też mniejszych miejscowości, no chociażby ostatni Festiwal Rzeki Literatury. Ja byłam pod wielkim wrażeniem, uważam, że przy wsparciu właśnie fundacji, która ma doświadczenie, która dała ten content i tak naprawdę dała tą merytorykę i tych fantastycznych gości, pokazane zostały no takie cudowne miejsca. No ja spędziłam przepiękny dzień w Pałacu w Bojadłach i też było tam mnóstwo ludzi, którzy nie tylko z województwa lubuskiego, ale i z Polski odkrywali to miejsce. Myślę, że też takim przykładem świetnej współpracy i tego, jak można fantastycznie zorganizować wspólnie imprezę w kilku gminach, był Tour de Pologne w tym roku. To też był bardzo dobry przykład tego, że można połączyć siły i nawet w drodze takiej trochę rywalizacji między gminami podnieść poziom tej imprezy, nie tylko pod kątem sportowym, ale też pod kątem turystycznym. Ja myślę, że wszystkim włodarzom w województwie lubuskim zależy na tym, żeby promować swoje gminy. Myślę, że województwo lubuskie ma taki potencjał nieodkrytego jeszcze w Polsce i ma też coś takiego, co myślę, że dzisiaj w turystyce jest bardzo ważne. To jest właśnie taka świeżość, zaskoczenie i takie właśnie, taka nieoczywistość, bo ja myślę, że każdy, kto chociażby uczestniczył spoza województwa lubuskiego w tych wydarzeniach, o których mówiłam, to jak ja rozmawiałam z ludźmi, to miał takie poczucie odkrycia, że nie spodziewał się, że tu jest tak pięknie, że tu są takie tradycje, że jest tyle ciekawych miejsc. Mamy ogromny potencjał, oczywiście on wymaga i pomysłu, i poniesienia pewnych kosztów, i dobrego marketingu, ale ja widzę w turystyce w województwie lubuskim naprawdę taki nurt, który może być wiodący.
2: I tutaj dochodzimy też do naszego wspólnego projektu, kalendarza, a propos właśnie promocji województwa, nie tylko chyba do środka, też jednak troszeczkę na zewnątrz. No już jesteśmy w drugiej połowie tego projektu, mamy już końcówkę września, także już powolutku będziemy prawie że go kończyć. Opowiedz o tym pomyśle.

0: Jakiś kalendarz
1: wisi. Tak, jako miłośniczka papieru uważam, że ten przekaz taki wizualny też jest bardzo ważny, więc uparłam się, że to był taki kalendarz upamiętniający 25-lecie Zrzeszenia, mający stanowić taką pamiątkę, jednak coś, żeby pozostało.
0: Wiesz, no, słysząc ten dynamit w twoim głosie, jestem spokojny o to, co sobie tutaj zaplanowałaś i o kolejne twoje plany i pomysły. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny. To był program Niesamowite Lubuskie z Radia Męska. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym gościem była dr Agnieszka Opalińska, dyrektor Biura Zrzeszenia Gminy Województwa Lubuskiego. Raz jeszcze ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Zielona Góra ma swoje banknoty, nazywają się bachnoty i można płacić za nie. Można sobie kupić na przykład oponę albo pójść do kręgielni. Ale oprócz banknotów Stowarzyszenie Miłośników Zielonej Góry opracowuje również przygody Bachusa w formie komiksowej. Ale o tym już opowie człowiek, który na tych komiksach i na tych sprawach zielonogórskich zna się doskonale. Michał Łukasiewicz ze stowarzyszenia, przypomnę nazwę, Miłośników Zielonej Góry. Zaczniemy od komiksów.
4: Wiadomo, czym jest. No, jest to pewna forma sztuki, połączenie audio-wideo w formie drukowanej, byśmy to mogli powiedzieć. Czy pokazują historię naprawdę? No, oczywiście jest to z przymrużeniem oka, natomiast bierze w tym udział konsultant historyczny, pani dr Alina Polak-Woźniak z muzeum naszego, którą serdecznie pozdrawiam za wyrozumiałość na różne nasze pomysły. Czasami jej komentarz jest nie historyczny, tylko historyczne na niektóre nasze pomysły, typu umiejscowienie jakiejś szabli w wieku, gdzie jeszcze jej nie było i tak dalej, no ale współpracujemy dobrze, też ma podejście takie do tego luźne. No i przede wszystkim bardzo dobrze się przy tym bawimy. Odbiorcy, nabywcy komiksów są z całej Polski, tak naprawdę, bo to się pokrywa też z odbiorcami naszych bachnotów, oni też kupują te komiksy i dzięki temu mam nadzieję, że w jakiś fajny sposób promujemy Zieloną Górę, pokazujemy trochę historii, wyjaśniamy błąd na przykład z wieżą głodową, gdzie wszyscy, ja również sam używam tej niewłaściwej nazwy.
3: Łaziebna?
4: Łaziebna, czy też łazienna.
3: Czyli to nie jest właściwa nazwa. Głodowa to jest ta...
4: Głodowa jest właśnie, niewłaściwa.
3: Czyli łaziebna.
4: Łaziebna, tak. Ale wszyscy mówią głodowa i nawet na samej wieży jest taki napis,
3: tak,
4: więc
3: to prawda.
4: Zrobiliśmy taki trochę odcinek dydaktyczny. Oczywiście na wesoło, ale troszeczkę tam jest historycznego wyjaśnienia, dwa zdania, więc nie każdy się już tam zmęczy na tym. No cóż można, no trzeba po prostu je obejrzeć, bo trudno o komiksach opowiadać, nie pokazując rysunków, które tworzy Adam Frąckowiak, którego również pozdrawiam, a to dzięki Igorowi Myszkiewiczowi, też z naszego muzeum, który Adama polecił. Pierwsza propozycja była do Igora, natomiast Igor był bardzo zajęty i polecił młodego rysownika, z którym się spotkałem, no, zatrybiło, no i do dzisiaj te odcinki tworzymy i tak jak mówię, cały czas się dobrze bawimy, pomysły cały czas są, raz bardziej szalone, raz mniej. Trochę się ścieramy w tych dialogach, uzupełniamy i idziemy do przodu. Jest zeszyt czwarty, się już teraz tworzy. Teraz będą trzy odcinki o makusynach zielonogórskich, czyli znowu troszeczkę historii, oczywiście znowu na wesoło, znowu pewnie ciapę ktoś narozrabia. Reksio tam też swoje hałów wtrąci. I po tych trzech odcinkach będziemy drukować czwarty zeszyt. Więc ta seria się rozrasta, odbiór jest bardzo fajny i to nas bardzo cieszy.
3: A co ile, co jaki czas jest nowy zeszyt? Ile czasu powstaje?
4: Bardzo różny. Na początku był rygor wojskowy, wprowadzony przeze mnie i w każdy piątek publikowaliśmy odcinek na Facebooku, czarno-biały. I rozprzężenie u Adama nastąpiło w czasie świąt. W 24 roku, gdzie miał jakieś wyjazdy, miał zajęcia, trochę się to tam poślizgnęło i później stwierdziłem, że nie będziemy chyba aż tak cisnąć, żeby koniecznie w każdy piątek lepiej to dopracować. Więc teraz po prostu jest to ad hoc. Jak się narysuje, to wrzucamy. Jak się zbierze 10, to Adaś koloruje je,

0: Wtedy są kolejne bitwy o kolory, ale jakoś zawsze rozwiązujemy te drobne nasze tam potyczki artystyczne i puszczamy do druku. A aktualnie już przeszliśmy w ogóle na kolor i to się odbyło na odcinku, który się ukazał w czasie winobrania i jest o historii winobrania troszeczkę, i w czasie tego odcinku już jest przejście na kolor. Bohaterowie powoli przełączają się na kolor, a wzięło się to z tego, że Ciapek się zainteresował, że zobaczył widokówkę ze starego winobrania i stwierdził, że kiedyś wszystko było czarno-białe. Bachus nie był w stanie mu tego wytłumaczyć, więc zapakowali się w wehikuł czasu i je przenieśli w stare czasy i po kolei zaczął mu pokazywać kolejne tam odsłony winobrania i po kolei Adam zaczął wprowadzać kolor na każdym kadrze i odcinek kończy się już całkowicie kolorowo z zapowiedzią, że tak już zostanie. I od tej pory już będzie to publikowane na Facebooku w kolorze, więc będzie dużo prościej potem z drugiem tego, bo nie będzie bitwy z Adamem o kolory.
1: Czyli to też taka zabawa formą trochę.
0: Tak, tak, jak najbardziej. No to bardzo mocno czerpiemy sobie cytaty ze słynnych filmów. Na początku miałem zacięcie z Asterixa wtrącania paremii łacińskiej wszędzie, bo to mi się z tym kojarzy Asterix. To jakoś potem naturalnie przygasło, może mi się paremie skończyły, nie wiem, albo konwencja się zmieniła. No, komik się rozwija, tak jak my się rozwijamy, jak życie się zmienia. Bardzo często ten komiks odpowiada na bieżące wydarzenia, które się dzieją w mieście. Na przykład jak mamy temat kina Nysa, no to jest odcinek o tym, jak Bachus z ekipą próbują ratować kino Nysa. Jak było odkrycie na cmentarzu Jana Chrzciciela, to drugi odcinek był o tym. Czyli Bachus z ekipą zaczęli robić wykopaliska z Ciapkiem, no i oczywiście mam nadzieję, że zabawnie się to skończyło. Teraz mamy remont amfiteatru i jest odcinek o amfiteatrze, czyli znowu mamy troszeczkę historii, skąd się wziął, z kiedy pochodzi amfiteatr, kto występował na scenie. Zrobiliśmy taki przegląd artystów najbardziej znanych i oni wszyscy się pojawiają, a dla zainteresowanych można rzucić okiem, kto w naszym mniemaniu wystąpi po remoncie amfiteatru.
1: No, tak. Czyli wy to już w cudzysłowie wiecie.
0: My to wiemy, to jest opublikowane, a zainteresowanych odsyłam. To jeszcze nie jest wydrukowane, bo to będzie w czwartym zeszycie, ale na Facebooku można już ten odcinek znaleźć i jest tam bardzo charakterystyczny zespół, przerobiony oczywiście przez nas na modłę zielonogórską.
1: Bachnoty to jedyna w Polsce, tutaj stawiam znak zapytania, jedyna w Polsce lokalna waluta?
0: Tak bym to powiedzieć, tylko trzeba uzupełnić, że bachnoty zielone. Bo tak się rozrosła ta działalność w ciągu tych 2 lat, że już możemy wyróżnić bachnoty takie zwykłe, które były na początku. Była kontynuacja niemieckich pieniędzy zastępczych z okresu tam lat 1914-24 i to były takie współczesne notgeldy, bachnoty. Później pojawiło się bachnoty piwniczne, to też jest świeży temat, też drukowany w wytwórni papierów wartościowych, ale to są bachnoty typowo kolekcjonerskie, oparte graficznie na szlaku piwnic prowadzonych przez Fundację Tłocznia i po kolei pokazujemy tam kolejne obiekty i piwnice, które są na tym szlaku. I to są bachnoty piwniczne i z tego urodziły się bachnoty zielone. Idea już kształtowała się od 2 lat, natomiast teraz się skonkretyzowała już w precyzyjny instrument przygotowany prawnie pod opieką doradców podatkowych i księgowych. No i cóż, no, na dzisiaj jest to jedyna lokalna waluta miejska, środek płatniczy. Oczywiście ja tych słów waluta i środek płatniczy używam w języku potocznym, bo gdybyśmy chcieli precyzyjnie to ująć pod względem konstrukcji prawnej, to jest to bon różnego przeznaczenia. Uregulowany w przepisach unijnych i również już w polskim prawie, w ustawie o VAT, jest to bon różnego przeznaczenia.
1: Ale tymi bachnotami zielonymi w kilku miejscach, może kilkunastu, w kilku na pewno, tak. Można płacić.
0: Tak jest, tak. Partnerzy przystępują do programu. Nie wiąże się to z żadnymi ograniczeniami. Wystarczy kliknąć zestaw startowy za 5 zł, co oznacza, że kupiliście cegiełkę za 5 zł, która idzie do schroniska. Czyli te pieniądze dostaje schronisko. Mhm. Partner dostaje zieloną naklejkę na witrynę. I to wszystko. Nakleja naklejkę i czeka na klienta, który przyjdzie z zielonymi do niego. Mhm. I to jest wszystko. Umowa jest bardzo prosta. Praktycznie dochodzimy do wniosku, że można akceptować zielone, w ogóle nie podpisując żadnej umowy. Po prostu ktoś traktuje to jako walor o określonej wartości i dokonuje barteru, wymiany na swoje usługi, na swoje dobra. Dostaje do ręki zielony bachnon i może z nim dalej robić, tak jak to opisaliśmy, może wrócić do nas i go spieniężyć na złotówki, albo może iść do innego partnera i wydać.
1: Mhm. Powiedz mi, proszę, i jaka jest popularność obecnie tych bachnotów zielonych, dodajmy, które weszły chyba po winobraniu 2026. Jak dużo ich jest? Czy planujecie kolejne, w cudzysłowie, dodruki tych pieniędzy, czy tak. Będzie więcej?
0: Inauguracja nastąpiła na korowodzie winobraniowym. Była połączona z prezentacją firmy Świat Mebli, która obchodziła swoje 30-lecie. I to jest jakby pierwszy i najbardziej zaangażowany partner tego projektu, bo szefowa Agnieszka Drzejczek, którą serdecznie pozdrawiam, o ile to pójdzie.
1: Pójdzie, oczywiście. Wszystkie pozdrowienia idą.
0: Pozdrawiam, bo to jest osoba, która bardzo mocno odpowiedziała na ten pomysł, bardzo się zaangażowała i dała też taki wiatr w żagle. No, potrzebny był drugi wariat, taki, który by się tym pomysłem zainteresował. Więc połączyliśmy siły, wzięliśmy udział w korowodzie, w jednej ekipie. Podczas tego korowodu strzelaliśmy w widzów, nie chcę powiedzieć w tłum, bo to może brzydko brzmi, ale no, w zgromadzonych obserwatorów strzelaliśmy reklamówkami zielonych bachnotów. Poszło tego 20 tysięcy. Więc trochę nabrudziliśmy.
1: Natomiast dodajmy, że to jest równowartość. Nie,
0: to są tylko reklamówki. Tam była informacja o programie. Aha. Z kodem QR, gdzie można poczytać sobie. Natomiast to nie był jeszcze ten płatniczy, on był jednostronny, na zwykłym papierze. Natomiast dwa dni później pojawili się klienci, którzy tymi reklamówkami już chcieli płacić. Także wyprzedzili trochę historię, no ale to jest normalne, że tak się może nieporozumienie zdarzyć. No, nic się tam wielkiego nie wydarzyło w związku z tym. Także to była taka inauguracja. Jest to 1000 sztuk banknotów, papierków o różnych nominałach, od 20...
1: Już teraz 1000.
0: Tak, 1000 sztuk banknotów. Ich łączna wartość, jeśli sumujemy nominały, to jest 64 tysiące. Te pieniądze pójdą za chwilę w rynek. No może nie całe, bo już pierwsze 20 tysięcy rzucili się na to kolekcjonerzy, co oznacza, że wylądują one w klaserach ludzi z całego kraju i nie wrócą tutaj, żeby się spieniężyć, albo kiedyś wrócą. Może kiedyś ktoś przyjedzie i zapłaci za 3-4 lata na winobraniu czy podczas innej imprezy właśnie zielonymi. Jaka jest idea, żeby wrzucić na rynek dodatkowy kapitał, który będzie krążył pomiędzy przedsiębiorcami w Zielonej Górze i który nie da się zapłacić poza Zieloną Górą, tylko on musi tu wrócić. W jakimś ostatnim czasie kupiłem walory numizmatyczne od kolegi ze Szczecina. On tam zaproponował cenę za to 4 tysiące i powiedziałem tak, nie targuję się z tobą, bo i tak wiem, że tutaj próbujesz mnie naciągać, ale mam warunek jeden, płacę zielonymi. I zapadła cisza, mówię, co ja z tym zrobię? No, przepraszam bardzo, musisz tu przyjechać, bo obiecujesz mi od 3 lat, że pojawisz się albo na winobraniu, albo na dniach otwartych, albo w ogóle bez przyczyny, no to teraz masz dodatkową motywację ekonomiczną, przyjedziesz tu i wydasz te zielone. No, w porządku. Czyli wyprowadziłem z miasta 4 tysiące zielonych, które tu wrócą i zostaną wydane u lokalnego przedsiębiorcy. I to jest najprostszy pokaz tego schematu, na czym polega to ten powrót kapitału i obrót wewnątrz naszych przedsiębiorców. Żeby naszym przedsiębiorcom się dobrze żyło, żeby mieli obrót, żeby nam się tutaj fajnie żyło.
1: I to jest jedyna w Polsce taka waluta. Rozmawialiśmy, że gdzieś chyba na Śląsku coś kiedyś
0: coś mi się
1: było.
0: Tak obiło, że był zielony gdzieś w województwach chyba Górnego Śląska. Próbowałem dotrzeć do tych osób, nie było żadnego odzewu, z tego co wiem, to się zakończyło, z jakich przyczyn nie wiem. Natomiast był to projekt dużo szerszy, z tego co pamiętam, mogę się mylić, to tak od razu przepraszam szczegularzy, że to chyba było 3 albo 4 województwa, więc to od razu był szeroki projekt, wymagający dużej infrastruktury i ludzi w tym zatrudnionych i wiedząc, jakie się z tym wiążą problemy, od razu postawiłem na to, że musi być to projekt lokalny, który dotyczy nas tutaj, na miejscu. Nie możemy od razu bawić się w całe województwo, bo po prostu fizycznie jest to niemożliwe. I nie bylibyśmy w stanie tego, mówiąc korektalnie, obrobić.
2: SK Zielona Góra News.
1: Od grudnia nie będzie porodówki w szpitalu imienia Ryszarda Rzepki w Sulechowie. Powód jest prosty. Chodzi o finanse, o trudnej sytuacji szpitala i o tym, że połączenie szpitala uniwersyteckiego z lecznicą w Sulechowie będzie rozwiązaniem wielu problemów, mówią starosta powiatu zielonogórskiego Tadeusz Pająk i dyrektorka szpitala w Sulechowie Izabela Kniżatko.
3: Wygląda sytuacja finansowa szpitala powiatowego imieniem Ryszarda Rzepki w Sulechowie, spółka ZO. Jest również trudna sytuacja powiatu, bo całym głównym udziałowcem szpitala jest powiat zielonogórski, jedynym udziałowcem. Nie chciałbym, aby doszło do tego, że poprzez trudną sytuację finansową szpitala powiat również tutaj miał olbrzymie problemy finansowe, które już się zaczęły. Proszę Państwa, kilka takich informacji, bo mamy jakby dwa wątki. Jeden wątek to jest taki, o którym wcześniej już było mówione, powiedzmy ponad 2 lata temu. To jest konsolidacja szpitali, czyli konsolidacja szpitala naszego powiatowego ze szpitalem uniwersyteckim. Jak Państwo pamiętają, ponad 2 lata temu, koniec 2024 roku, podpisaliśmy wspólnie ze szpitalem i z marszałkiem i z rektorem uniwersytetu takie porozumienie intencyjne odnośnie połączenia tych dwóch placówek. No i zakładaliśmy tam, że zostanie to połączone w ciągu pół roku, czyli do końca czerwca 2025 roku. No cały czas czekaliśmy na to, że wspomoże przy takiej konsolidacji, pomoże nam też ministerstwo w jakiś sposób, obdłużenie czy jakiś bonus z tytułu połączenia. No niestety przez cały rok zeszły rok to nie nastąpiło. W tym roku okazało się, że jest taka możliwość, ponieważ ogłoszono konkurs dotyczący konsolidacji szpitali w Polsce lub przekształcenia w poszczególnych jednostkach też to dotyczy. I dlatego pewne prace, rozmowy ponownie jakby odżyły. I powiem tak, termin do, jeżeli chodzi o konsolidację i złożenie dokumentacji odnośnie połączenia, musi być do końca października tego roku. Czyli takie decyzje muszą zapaść w ciągu najbliższego miesiąca. Następnie do końca marca przyszłego roku musi nastąpić faktyczne połączenie spółek. Natomiast konkurs rozpoczyna się od 1 kwietnia i nie wiem, ile miesięcy będzie trwał. I nikt nie ma pewności, że ten konkurs rozstrzygnie się w ten sposób, że otrzymamy z budżetu Ministerstwa Zdrowia jakiekolwiek pieniądze na konsolidację. I od razu zaznaczę, że na konsolidację pieniądze są przeznaczone na inwestycje w danej nowej, jakby powstanej połączeniu jednostki. Natomiast na żadne oddłużenie szpitali nie ma funduszy. Tak, żeby to wybrzmiało. Na inwestycje. My jesteśmy przygotowani w naszym szpitalu. Mamy projekty już 2 inwestycji dużych. Przede wszystkim dla pogotowia ratunkowego nowy budynek, ponad 2 miliony złotych. Drugie, przygotowany jest projekt wokół całego szpitala, jeżeli chodzi o parkingi, drogi dojazdowe, ponad 5 milionów. I jeżeli takie fundusze dostaniemy, to chcielibyśmy to zrobić. Dodatkowo w najbliższym czasie, praktycznie za miesiąc, dostaniemy nową karetkę, którą kupiliśmy ze środków obrony cywilnej i tutaj to, co inne powiaty również zakupiły. I to jest jakby jeden wątek i w dniu przedwczoraj wystąpiliśmy do pana marszałka o pomoc w tym zakresie, aby po prostu ratował szpital, połączenie się w końcu, żeby nastąpiło, żeby podjąć decyzję, czyli uchwałę zarządu o tej konsolidacji. No, myślę, że dzisiejsza konferencja też temu będzie służyła, żeby jakaś decyzja już zapadła, bo po prostu już czekać dłużej, no nie ma już na co, bo za chwilę po prostu konkurs już nie będzie aktualny dla nas. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, oprócz właśnie naszego szpitala uniwersyteckiego nie przewiduje się jakby innych połączeń szpitali. Na to wskazuje, natomiast są jakieś, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki, że na zasadzie zmian wewnątrz jednostek i tutaj jest to jakby inny budżet. Na całość tego konkursu jest 1 200 000 000 na całą Polskę. No i będę apelował tutaj do naszych posłów bez względu na przynależność partyjną o to, aby powalczyli, jeżeli ten konkurs, złożymy aplikację do tego konkursu, aby przynajmniej w każdym województwie, każde województwo otrzymało minimum jedną wskazane, że jedna jakaś połączenie, konsolidacja otrzymała pieniądze w danym województwie. I na to liczymy. Żeby nie było tak, że inne województwa, gdzie składają po kilka konsolidacji, te pieniądze pójdą w innym jakby kierunku. Wiem, że to jest konkurs, są punkty liczone i tak dalej. No ale przynajmniej, żeby było w każdym województwie jedno pieniądze na jedną konsolidację. Drugi etap to jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o taki drugi wątek o nasz szpital. W tej chwili praktycznie 2 miesiące temu uchwałą Rady Powiatu przyjęliśmy pomoc dla szpitala w kwocie 4 milionów kredyt, który my żeśmy musieli go poręczyć, bo już nie mamy środków własnych na przekazanie do szpitala, na utrzymanie go. Ten kredyt praktycznie w tej chwili został już wykorzystany, o czym pani prezes myślę, że powie. Innych środków nie mamy. No można by było wstrzymać wszystko w powiecie, nie wykonywać żadnych zakupów, żadnych remontów, żadnych inwestycji. Proszę Państwa, mamy wiele, bardzo dużo różnych naszych jednostek oświatowych, mamy dom dziecka, mamy DPS-y, mamy ludzi, którzy też oczekują podwyżek u nas w naszych tutaj jednostkach, wynagrodzenia. I ta sytuacja jest bardzo trudna, bo nie chciałbym, żeby wszystkie inwestycje zostały wstrzymane, które trwają. I proszę Państwa, tutaj już powiem, że za pojutrze mamy otwarcie domu dziecka, który też musieliśmy, że tak powiem, wyposażyć. No, już nie mieliśmy środków własnych, poprosiliśmy różnego rodzaju firmy, urzędy, żeby nam pomogły. I cieszę się, że będę o tym mówił za 2 dni na otwarciu domu dziecka, gdzie praktycznie przeszedł ten budynek kompletną zmianę, jeżeli chodzi, dobudowane zostały nowe skrzydło. I dzieci już od poniedziałku tam mieszkają. I proszę Państwa, to świadczy o tym, że naprawdę tych funduszy w powiecie już nie ma. I teraz doszliśmy pod ścianę, że musimy podjąć decyzję. Te decyzje nie są proste. Bo przez wiele kadencji nikt takich decyzji nie podejmował, albo przynajmniej próbowano podjąć, ale do końca nikt tego nie zrobił przez wiele, wiele lat. Też po to było przekształcenie szpitala w spółkę, abyśmy mogli też przystąpić ewentualnie do tego konsolidacji, do tej konsolidacji, o której wcześniej mówiłem. Pamiętam, przez lata, tak policzyliśmy od roku 20, czyli 2020 do dnia dzisiejszego, przekazaliśmy w różnej formie, zarówno na wynagrodzenia, jak i na inwestycje, jak i na VAT, który był odnośnie KPO, ponad 26 milionów złotych na szpital. Natomiast nie muszę Państwu mówić, ile to można by było przykładowo zrobić chodników, dróg i tak dalej, gdzie cały czas nas wszystkie gminy atakują, dlaczego nie robimy dróg, nie remontujemy i nie inwestujemy w drogi, a to jest najważniejsze. No musimy, jest to nasz szpital, go utrzymujemy i tyle pieniędzy na to przekazaliśmy. Spółka, jeżeli chodzi o spółkę, działała po przekształceniu całkiem nieźle do zeszłorocznych podwyżek płac, które były 15% od lipca zeszłego roku. To nas tak uderzyło, że praktycznie co miesiąc brakowało nam dodatkowo 700 tysięcy złotych na podwyżkę co miesiąc. Do końca roku to spowodowało, że w zeszłym roku do końca mieliśmy tylko z tytułu podwyżek 4 miliony 200. W tym roku od lipca pani prezes wypłaciła podwyżki z wyrównaniem w miesiącu sierpniu. Otrzymaliśmy od NFZ-u na podwyżki, które były 8%, jak się nie mylę, 70 tysięcy złotych, a podwyżki w szpitalu kosztują nas co miesiąc prawie 300 tysięcy. To, proszę Państwa, nas, co każda podwyżka wynagrodzenia, że tak powiem, nas dobija i my szukamy oszczędności w szpitalu, pani prezes będzie mówiła, gdzieś nam się udaje uzyskać 50-100 tysięcy, a tu przychodzi, że trzeba dokładać miliony. No więcej po prostu nie ma już czego dokładać i trzeba podjąć decyzje takie, a nie inne. Jeżeli chodzi o konsolidację, to myślę, że tutaj więcej tego wątku nie ma co rozwijać, no bo czekamy na decyzję. Myślę, że ta pomoc, bo tak to trzeba nazwać, od pana marszałka nadejdzie, podejmą decyzję, uchwałę zarządu województwa lubuskiego, my podejmiemy uchwałę Rady Powiatu i może wówczas następować dalsze kroki, jeżeli chodzi o konsolidację. Wcześniej nie możemy nic więcej zrobić, bo takie są realia. Proszę Państwa, z mojej strony myślę, że to jest na razie tyle. Jeżeli będą później pytania, to ewentualnie dokończę. Natomiast myślę, nie wiem, teraz...
4: Proszę o zabranie głosu. Pani prezes. Szanowni Państwo, jestem prezesem tego szpitala od stycznia 2025 roku. Te wszystkie działania, o których mówił tutaj pan starosta, czyli działania zapoczątkowane związane z konsolidacją, one już się rozpoczęły przed objęciem przeze mnie kadencji. Natomiast miałam teraz wystarczająco dużo czasu, żeby móc przeanalizować funkcjonowanie całego szpitala, rozważenie decyzji i perspektywy funkcjonowania tego szpitala. Musimy wziąć pod uwagę, że my funkcjonujemy w systemie od nas całkowicie niezależnym, w systemie ochrony zdrowia. Finansowanie, które otrzymujemy, to jest finansowanie z NFZ, to jest finansowanie na podstawie wypracowanego przez wiele lat kontraktu i wartość tego kontraktu nie jest zależna od naszych możliwości czy od tego, co byśmy chcieli bądź mogli zrealizować. Wartość tego kontraktu jest uzależniona od możliwości finansowych NFZ. I to trzeba sobie głośno powiedzieć, że mamy w szpitalu też niewykorzystane zasoby, które moglibyśmy wykorzystać, moglibyśmy zrealizować wyższe przychody pod warunkiem, że mielibyśmy wyższą wartość kontraktu. Tego kontraktu nie mamy i mimo, że niejednokrotnie zabiegałam o zwiększenie punktów, które musimy wypracować w szpitalu, chociażby w naszych poradniach, niestety nie tylko nic nie zyskałam, a w tym roku w związku z zarządzeniem prezesa NFZ, które weszło jeszcze w tym roku, dodatkowe punkty, na przykład na poradniach gastroenterologicznych, czyli mówimy o badaniach typu kolonoskopia czy gastroskopia, one zostały obcięte. Co to znaczy, że zostały obcięte? To znaczy, ja mam pewien limit, który muszę wypracować, a powyżej tego albo za te badania nie zostanie mi wypłacone wynagrodzenie, albo zostanie wypłacone wynagrodzenie w obniżonej kwocie. W tej chwili mówimy o badaniach typu kolonoskopia czy gastroskopia. Wszystko ponad limit jest płacone tylko w wysokości 60% i to nie po zakończonym kwartale, jak było dotychczas, tylko po zakończeniu roku obrotowego. Na dzień dzisiejszy zrobiłam sobie takie podsumowanie, jak w tej chwili wygląda wysokość naszego kontraktu i to, co realizujemy. I niestety to są dodatkowe przychody, które moglibyśmy wypracować rocznie około 2,5 miliona złotych. Czyli już o tyle jesteśmy stratni i już o tyle wiem, że powiększy mi się strata. To jest też to, że pracownia, którą mamy przygotowaną, jak dotychczas pracowała 5 dni w tygodniu, pracuje 3 dni w tygodniu, czyli nie jest w pełni wykorzystana. To też wymusza pewne zmiany organizacyjne i zmiany w grafikach czy w strukturze zatrudnienia. Dodatkową stratę, którą ponosimy, to jest właśnie strata, którą mi pan starosta związana z podwyżkami płac, na które też całkowicie nie mamy wpływu, bo są podwyżki ustawowe. Czyli dodatkowe zakładam szacunkowo około 3 miliony złotych rocznie, czyli już jest 5 milionów złotych. I tak naprawdę pomimo tego, że nie wykonaliśmy żadnych ruchów, że funkcjonujemy w strukturze, która została stworzona przez właścicieli już wiele lat temu i wypracowana, szpital zaczyna generować coraz większe straty. Trzeba głośno powiedzieć też, że szpital generuje straty już od roku 2017, natomiast to były straty na takim poziomie, które mogły być pokrywane przez organ tworzący, dlatego że celem szpitala, obojętnie w jakiej formie jest prowadzony szpital, czy to jest SPZO, czy spółka ZO, nie jest generowanie zysku, tylko cel jest inny. Jest to zabezpieczenie zdrowotne dla mieszkańców naszego regionu i o tym musimy pamiętać. Tylko musimy też sobie zdawać sprawę, że niezależnie od celu, my mamy reżim finansów publicznych, prowadzimy pełną księgowość, prowadzimy rachunek zysków i strat i musimy czuwać nad kapitałami. W tej chwili prowadzimy szpital w formie spółki ZO, co dodatkowo obliguje mnie jako prezesa nad takim reżimem kapitałów własnych.
2: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
1: Marta Maciejewska to zielonogórska pisarka, która ma na swoim koncie już 9 książek, w tym najnowszą Życie, które nigdy nie nadeszło. I o tej właśnie książce opowie.
5: Teraz jestem 3 tygodnie po premierze i też widzę, jak się recenzje układają, jak to wszystko wygląda, bo inaczej to było, jak ja sobie w głowie pisałam, do kogo ja adresuję książkę, a inaczej to wygląda, jak już mamy czytelnika, który faktycznie może już być odbiorcą tej książki, no bo faktycznie ona już jest gdzieś w obiegu. Co mnie zaskoczyło, książka... Jakby ona troszeczkę opowiada o tym, co może się wydarzyć w tej cyberprzestrzeni, że dzisiaj mamy to cyberbezpieczeństwo, wszystko w internecie i ja troszeczkę tak przestrzegam, że jakby uczmy się, jakby dokształcajmy się w tym cyberbezpieczeństwie i osoby, które... Z reguły piszą mi recenzje, zawsze mam taki początek, że byłam pewna, że to nie jest książka dla mnie, więc ta książka jest dla wszystkich osób, które myślą, że to nie jest książka dla nich. Troszeczkę widzę, że na początek jest takie, a technologia to chyba nie mój temat, a tu w ogóle o tę technologię nie chodzi i to właśnie dla tych osób jest ta książka, które gdzieś tam boją się, może nie chcą do końca, żeby ta technologia zawładnęła im życiem. Dla tych osób, które chcą, żeby ta technologia była narzędziem do jakiegoś wspierania swojego rozwoju, pracy i tak dalej, a nie do zastępowania właśnie naszego życia, decyzji i naszych nawet przemyśleń, bo już i tak bywa z tą technologią nieraz.
1: Trochę tej technologii, tej twojej odpowiedzi się pojawiło. To jest książka o przyszłości? O tym, na pewno o przyszłości, bo jej akcja dzieje się, zdaje się, w 2095 roku.
5: W Zielonej Górze.
1: Tak, w Zielonej Górze, też ważnym miejscem, choćby z powodu okładki jest przylep. Czy to jest książka, tak mówiąc wprost, o miłości?
5: Jest też wątek miłosny, właśnie jest i właśnie dlatego ten przylep tutaj się pojawia, bo jest Joanna, bohaterka książki, która całe, właśnie to jest książka dla każdej z nas, tutaj mówię o kobietach, bo każda kobieta, która ma już rodzinę, pracę, dzieci, dom, męża, wie tutaj, o czym mówię właśnie w książce, czyli o odkładaniu siebie na później. Czyli najpierw zaopiekuje się domem, zaopiekuje się rodziną, z reguły dziećmi, już jak się pojawiają dzieci, to już 100% uwagi gdzieś tam idzie na te dzieci i siebie odkładamy na później i mówimy zdążę, moje marzenia zrobię może na emeryturze i to życie odkładamy na później, a ja w tej książce chcę przestrzegać, że znajdźmy jednak tą przestrzeń, nie mówię, że mamy nagle sobie życie dezorganizować i rzucać wszystko, ale jednak tak poukładać to wszystko, żeby nie zapomnieć o sobie, bo na przykład w sytuacji mojej bohaterki Joanny to później nie nadeszło. No i co w związku z tym, nie? Jakie to będzie nasze życie? Że mamy tylko to jedno życie i warto powalczyć o te marzenia, bo życie jest różne. Z jednej strony może być tak jak u mojej bohaterki, cyberatak, który zabrał wszystko. Z drugiej strony ktoś marzy, nie wiem, że chce zostać jakąś osobą w jakiejś branży, a okaże się, że już ta firma nie działa za 10 lat. Więc szkoda odkładać siebie na później. I chyba to jest taka główna myśl tej książki.
1: A to była myśl taka startowa, jeśli chodzi o napisanie tej książki? Chciałaś, żeby to była jakaś taka puenta, taka nauka?
5: Tutaj bardziej, wiesz, jak ja sobie tworzę książkę, coś mnie musi zainspirować. Ja sama siebie tak nazywam, ale czytelniczki mnie nazywają autorką od emocji. Więc każda książka, każda historia wychodzi od czegoś, co ja autentycznie, coś mnie porusza. A w tej sytuacji poruszyła mnie moja życiowa sytuacja, gdzie tutaj jestem od lat pisarką i moje książki są w największych księgarniach w Polsce, w bibliotekach wszystkich praktycznie w Polsce, i nagle się okazało, że ktoś mi to zabrał, bo przyszedł cyberatak i po prostu dystrybutor książek jakby został wyrzucony, brzydko powiem, z rynku, bo wszystko dzisiaj jest cyfrowe. Tak samo pieniądze już powoli są też praktycznie już tylko cyfrowe i tak dalej. I my jesteśmy jako społeczeństwo, ja to właśnie zauważyłam na swoim przykładzie, bardzo mądrzy, jeśli chodzi o aplikacje i tak dalej. Potrafimy się w tym poruszać, potrafimy obsługiwać naprawdę takie fajne rzeczy, no bo to jest narzędzie, które nam naprawdę pomaga, ale jesteśmy też społeczeństwem, tu mówię ogólnie o cywilizacji, że jakby nie potrafimy się przed tym obronić. Potrafimy działać, ale nie obronić. Co zrobić, jak będzie cyberatak? Gdzie się zabezpieczyć? Jak się zabezpieczyć? I tutaj właśnie to mnie skłoniło, gdzie straciłam wszystko tak naprawdę. Musiałam zacząć od nowa, więc to mnie skłoniło do tego, żeby napisać tą książkę.
1: No właśnie, a powiedz, bo byłem na spotkaniu w bibliotece Norbida, które było połączone z promocją twojej książki Życie, które nigdy nie nadeszło, i była taka szansa, że książka też nie nadejdzie, bo skoro traci się jakąś część materiału, powiedz za chwilę, ile tego materiału było, no to czy miałaś taki moment zwątpienia, tej książki jednak nie napiszę, tego nie będzie?
5: Nie, wiesz, nigdy nie miałam takiego momentu zwątpienia, bo jak ja piszę, to najpierw troszeczkę, tak jak właśnie powiedziałam, wychodzi to u mnie najpierw od emocji, więc trochę najpierw pisałam to dla siebie. Jak ja straciłam w pewnym momencie wszystko, czyli no tak jakby tracisz nagle pracę, bo ja byłam pisarką, teraz akurat pracuję w Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze, pozdrawiam serdecznie moich kolegów, koleżanek, koleżanki, jeśli słuchają. I dzisiaj jestem mądrzejsza i wiem, że muszę mieć dwie prace, ale wtedy miałam tylko jedną. I wiesz, wieczorem zasypiasz, w jednej rzeczywistości rano się budzisz i nie masz nic, nie masz pracy, nie masz dokąd pójść i tak dalej. Więc ta książka mi pomagała właściwie, ja ją tutaj pisałam, ale fakt, że poprzednie moje publikacje, które są już, wiesz, na dysku, na serwerach u dystrybutora, u wydawcy, w drukarniach i tak dalej, i to straciliśmy i nagle nie masz nic, więc jak ważne jest to, żeby się zabezpieczać, jakieś chmury, pendrive'y, nie wiem, jakieś dyski zewnętrzne, żeby jednak trzymać gdzieś te dane z boku. Ale czy gdyby przyszedł jeszcze raz kolejny cyberatak i znowu bym mi zabrał wszystko, czy bym przestała pisać? No pewnie nie, robiłabym to po prostu dla siebie i po prostu może więcej osób by tego nie przeczytało, tylko gdzieś tam najbliżsi, ale przestać pisać pewnie bym nie przestała.
1: Jak rasowa pisarka. Pozwól mi zrozumieć, straciłaś materiał, to był materiał do tej książki i musiałaś zacząć całkowicie od nowa, czy jednak część tekstu udało się odzyskać?
5: Nie, do tej książki akurat to już było po cyberataku, więc wszystko tutaj miałam, tutaj nie straciłam, ale książki, które jakby teraz, które są w księgarniach, to one są, ale jeżeli się skończą i dystrybutor powie, trzeba zrobić dodruk, no to z jakiegoś pliku trzeba zrobić ten dodruk i tutaj trzeba, wiesz, odzywać się do grafików, do czy ktoś może ma jeszcze jakieś pozostałości, gdzie współpracowaliśmy i czy coś mu zostało, żeby to od nowa jakby zbudować tą książkę i złożyć w całość, więc...
1: Ta technologia w 2095 roku według twoich wyobrażeń jest rzeczywiście bardziej pomocna niż dzisiaj, czy stanowi jednak nieco więcej wyzwań?
5: wiesz, bardziej się skupiłam na tym, czy, nie do końca, czy ona jest pomocna. Mamy tutaj dwa światy. Jest świat Joanny i świat Mikołaja. Dwa zderzenia, czyli Joanna jest z tego pokolenia, które pamięta jeszcze papier. Ja w ogóle swoją pierwszą książkę też, nie wiem, czy wiesz, napisałam ręcznie i może trzeba będzie kiedyś przy tym zostać.
1: Kto wie, może to jest najbezpieczniejsza forma.
5: I to było naprawdę najbezpieczniejsze. Ale tutaj mamy właśnie drugi obóz, Mikołaj, który jest zachłyśnięty tą rzeczywistością. I jak widzę, jak recenzje się też rozkładają, patrzę na to też, jaki jakby odbiorca, jaki czytelnik czyta książkę. Osoby, które są jakby z tą technologią już dorastają, czyli na przykład młodzież teraz, bardzo rozumieją postać Mikołaja, że on jest osobą, która żyje w tej technologii, ale osoby, które dorastały i pamiętają kasety takie do magnetofonu wkładania i tak dalej, i dopiero jakby w trakcie naszego życia gdzieś tam ta technologia zaczęła się pojawiać, te nowinki technologiczne, przecież pamiętamy czasy, kiedy nie było komputera nawet, więc te osoby widzę, że mało rozumieją tego mojego bohatera, dopiero później jak on przechodzi przemianę, faktycznie są za nim, ale na początku trudno jest im zrozumieć i ja cały czas właśnie mówię, że jak to pięknie kiedyś ktoś powiedział, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli ktoś nie dorastał w tej technologii, no to jest mu ciężej zrozumieć, a ten Mikołaj właśnie jest taki zachłyśnięty tą technologią i właśnie tutaj dostałam ostatnią informację, że powinnam z książką wejść też do szkół, bo to jest taka bardzo duża przestroga też dla nastolatków. To nie jest książka dla nastolatków, ale tu o tą technologię jakby gdzie zahaczać. Właściwie ta książka jest tak naprawdę dla każdego, nie? Bo jak ja piszę obyczaj, romans i tak dalej, to tą książkę bym tutaj tak nie sklasyfikowała.
1: A były już jakieś spotkania w szkołach, czy to jest dopiero melodia przyszłości? W szkołach z młodzieżą?
5: Już od jakiegoś czasu pojawia się taki pomysł, bo ja piszę książki też, które otwierają taką debatę społeczną, zahaczam o tematy społeczne i już się przy książce Proszę pokochaj mnie mamo pojawił pomysł, żebym pojawiła się w szkołach i faktycznie chciałabym gdzieś tam wrócić do tematu, bo no zwłaszcza przy książce Życie, które nigdy nie nadeszło, myślę, że no ta książka jest właśnie taka fajna, bo jest taki most międzypokoleniowy i trafię do starszej osoby i trafię z nią też do nastolatków, bo właśnie tutaj pokazuje, żeby był ten balans pomiędzy tym wszystkim.
1: Zresztą historia, o której piszesz, mogłaby się odbywać, może prócz tego wątku, czy tych wątków związanych z technologią, na różnych etapach naszej historii. Takie ja odnoszę wrażenie, nie wiem, czy ty się zgodzisz.
5: Tak, to prawda, wiesz, tu jest dużo też analogii, bo ja sobie wymyśliłam, że w 2095 roku nasz ratusz zielonogórski nie będzie już ratuszem, tylko odnowionym monolitem, który będzie, w którym mieści się centrala statusów i reputacji. I to brzmi troszeczkę wyimaginowanie, ale tak naprawdę, czy dzisiaj tak nie jest? Może nie potrzebujemy do tego budynku, ale mamy social media, które nam troszeczkę, zwłaszcza młodzieży, określają troszeczkę popularność, nawet i w szkołach. To, czy ktoś jest lubiany, czy nie, kwestia polubień i tak dalej. No jakby jesteśmy już tyle lat w tym wszystkim, że te zasięgi i tak dalej, to wszystko jest ciągle obok nas. Tutaj w szkole młodzież, tak, na przykład chodzi o tą popularność, ale jeżeli chodzi na przykład o firmy, które no teraz duża część biznesu jest w internecie i musimy się gdzieś tam pokazywać, tak już świat wygląda, no i walczymy o te zasięgi, polubienia i tak dalej. I jeżeli jest mało tych polubień, to nie znaczy, że produkt jest zły, tylko to znaczy, że mamy małe dotarcie do kogoś i algorytm wycina i ktoś ma gorzej i tutaj tą taką niesprawiedliwość pokazuje i jak o to walczymy i czy warto za wszelką cenę walczyć o to.
1: Te spotkania w szkołach, o których wcześniej wspomniałaś, one mają jeszcze jeden dodatkowy atut. Oczywiście oprócz rozmowy o, powiedzmy, nowoczesnych technologiach, to jest to także promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży. Ja mam takie wrażenie, że to powoli kuleje. Ja jeszcze czytam książki, no ale czy osoby 10, 15, 20 lat młodsze ode mnie czytają? Czy czytają twoje książki na przykład? Jak masz spotkania, to czy pojawiają się rzeczywiście jakieś takie dzieci, młodzież?
5: Wiesz co, no z reguły właśnie jednak to są czytelnicy dojrzali. Czy kuleje czytelnictwo? Wiesz co, samo czytanie faktycznie bym powiedziała, że jest no gorzej niż było, ale no idziemy też z duchem czasu, więc są e-booki i audiobooki i nawet już teraz wśród dojrzałych kobiet też przeważa tendencja do wybierania jednak audiobooków, bo to jest wygodne, bo kobieta może prasować i jednocześnie słuchać, gotować i jednocześnie słuchać, jedziemy autem, słuchamy, więc... Tutaj wiadomo, nic nie zastąpi tego papieru, tego zapachu tej książki, ale no mamy takie realia, jakie mamy. Gdzieś tam próbujemy sobie pogodzić, nie? I tą karierę, pracę i tak dalej, i to życie rodzinne, i mieć czas też właśnie na te książki. Więc myślę, że no z czasem to będzie jeszcze bardziej popularne i chyba nie ma co się przed tym bronić.
2: SK Zielona Góra.
6: W studiu Radia SK, oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
7: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do was.
6: Miło cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś? Czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
7: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
6: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
7: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją dętą.
6: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
7: Tak, no ja mówię, że...
6: Ale wszystko się dzieje dobrze.
7: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
6: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
7: Tak, tak.
6: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
7: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jak jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
6: No to jest mocny numer.
7: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem. I tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania, bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie: nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością, ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30 i jestem w takim mentalnie lepszym miejscu, właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty, a ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce, więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru!
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze: ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być.
2: Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie mam miejsca jak dom.
0: To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za

0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
1: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla nas.
1: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też, chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
1: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
1: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
1: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O, coś się włączyło.
1: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
1: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: zaraz roku. Będzie rok.
1: Dokładnie. Zaraz będzie rok, dokładnie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał...

0: Jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba powiedz cokolwiek, jakby say anything. Mhm. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
1: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek Po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Mhm. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
0: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
1: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, tak, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
0: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
1: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
0: dobra,
1: to logiczne, okay,
0: no,
1: ale to by było
0: tak,
1: logiczne, jakby była przed trasą.
0: To by było logiczne, bardzo, bardzo, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
1: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak, bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak, trasa. Cieszysz się, wiem, z tego,
0: bardzo,
1: bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
0: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc no ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty Przed trasą.
0: Dzięki.
1: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję, że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
0: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
1: Po ślubie masz na to czas.
0: Mam, jak najbardziej.
1: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i człowiek skupia się na czymś innym.
0: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają i mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż no, niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne. Na szczęście pozytywne.
1: Dobrze, że to dodałeś. Rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
0: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
1: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
0: Panowie wiedzą najlepiej, no.
1: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
0: Tak jest.
1: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo Ci dziękuję, a Was zachęcam do słuchania singla A Jak? Jeremi Sikorski to był.
0: A Jak? Let's go!
2: SK Music News.
1: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko ja!

0: spotkać tu. Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski i opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa. Tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, pamiętam, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu-tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem. Fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Ja jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej, okay. Bardzo to ciekawe porównanie. porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to nie jest. To jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością i jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Ury.
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwóch był głos narracyjny, prawda?
0: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Duła i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu LOR, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
4: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim... Czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
4: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
4: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
0: Czyli się rozrasta zespół.
4: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
4: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
4: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą Krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
4: Dzięki bardzo.
1: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
1: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: się żyje.
1: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
2: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
1: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla k-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak na skrzynie niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A on właśnie ma lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to was co możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem... Tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: To będzie ostatnia reklama. Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
7: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
6: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
7: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
6: W pierwszej połowie 2027 roku.
7: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
8: I po reklamie.
9: Zielona Góra na czasie.
10: W Zielonej Górze kilka propozycji stand-upowych, między innymi Sebastian Rejent 14 października w Kawonie w programie Ku Lepszej Polsce. Dzień później Bartosz Zalewski. Pan Bartosz wystąpi w Café Noir, a mamy również Marcina Olafa Olszewskiego, również w Café Noir 22 października.
11: SK.
12: Muzyką się żyje.
13: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, A jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
14: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
15: Serce zabiło mocno.
14: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
13: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
14: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
13: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło. Sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką? I może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
19: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
17: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
16: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczę w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
18: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
16: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tojeskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot Ściśle Tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than A Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK. And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas dnia otwartego uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
12: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
13: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
12: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
13: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
12: W pierwszej połowie 2027 roku.
13: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
14: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tove Lo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie. Zielona Góra na czasie.
11: Koncert przy świecach dziś w Zielonogórskiej Filharmonii. Tribute to Michael Jackson, czyli największe utwory tego artysty, no, przy świecach wybrzmią 19.30. W tym samym miejscu, czyli w Filharmonii Zielonogórskiej, ale 6 października również można posłuchać dobrej muzyki też przy świecach, ale wtedy wybrzmią ballady rockowe najróżniejszych artystów.
12: Muzyką się żyje.
13: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
14: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
15: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
13: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23.00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12.00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sobie Romeo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resi Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladze, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo ganki już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
12: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? Ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zdyńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
2: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
14: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
13: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
15: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
13: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. Eska oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na eska.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
16: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając, słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
2: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
16: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
13: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na eskowym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
8: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
7: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
8: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
7: W pierwszej połowie 2027 roku.
8: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
11: I po reklamie.

0: Gnarlich i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: I po reklamie.
8: Zielona Góra na czasie.
9: Zaglądamy do Cinema City. Resident Evil Horror o 19.10 i 21.20. Odyseja o 21.50. No i jest również film Lalka od godziny 14.30 aż po godzinę 22.20. Oczywiście w wersji dwuwymiarowej, ale tych seansów jest naprawdę sporo.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
11: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
10: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
12: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
13: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
10: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
14: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
0: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
5: Bring the beat.

0: Celuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: To będzie ostatnia reklama. Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
3: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
2: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
3: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
2: W pierwszej połowie 2027 roku.
3: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
4: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
6: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
5: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
7: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześniej rano.
8: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
5: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
9: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15:00, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na Neptunika. W Radiu SK gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowe jabłce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: I po reklamie.

0: SK Zielona Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrilli, Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na SK.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
17: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
20: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
19: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
20: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
19: W pierwszej połowie 2027 roku.
20: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: I po reklamie.
25: Zielona Góra na czasie.
26: W auli UZ-u 20 października ABBA i inni utwory w wersji symfonicznej, będzie można usłyszeć, ale mamy również Skolima, który wystąpi 22 października w dokładnie tym samym miejscu. Stand-up Marcin Olaf Olszewski wystąpi 22 października w Café Noir, a Sebastian Rejent w Kawonie 14.
27: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
28: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
27: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy między innymi dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: emocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
23: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
22: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
24: Mała łąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
22: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
0: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska. To są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safir X Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
8: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
9: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
19: I po reklamie.
20: Zielona Góra na czasie.
21: Z Kolim do usłyszenia w Zielonogórskim, na Uniwersytecie Zielonogórskim, dokładnie w Auli UZ-u 22 października. Parę stand-upów przed nami w piwnicy Teatru Cztery Kąty Martyna Podwysocka 23 października. Marcin Olaf Olszewski 22 października w Café Noir. Bartosz Zalewski również w Café Noir 15 października, a dzień wcześniej w Kawonie Sebastian Rejent.
22: Agata Chluściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
23: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
22: Mówi Mateusz Piliński z Komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
0: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
22: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: I po reklamie.

0: RMFFM.sk. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Bliskość zieleni, nowoczesna architektura i przepiękne mieszkania z poddaszami. Osiedle Źródlane przy Rzeźniczaka to idealne miejsce dla naszej rodziny.
13: Zróżnicowane metraże, windy i parkingi. To wszystko w inwestycji od dewelopera Rajbud.
12: A do końca roku mają promocję. 5% rabatu na wybrane mieszkania i boksy rowerowe.
13: Świetnie. Kiedy odbiór kluczy?
12: W pierwszej połowie 2027 roku.
13: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze. Sprawdź szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl i znajdź swoje mieszkanie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Uniwersytet Zielonogórski otwiera przed Tobą drzwi do świata nauki. Podczas Dnia Otwartego Uczelni poznasz kierunki studiów, badania i ich znaczenie. Czekają na Ciebie wykłady popularno-naukowe, pokazy, warsztaty i prezentacje kół naukowych. Odkryj różne dziedziny i znajdź z nami swoją drogę. Widzimy się 21 października w godzinach od 9 do 13 na kampusie A w budynku przy ulicy Profesora Szafrana 4A. Zapisz się już teraz. Szczegóły na www.uzzgora.pl. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: I po reklamie.

0: Polska Zielona Góra. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Music News.
1: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
2: Siemano.
1: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
2: Tak jest.
1: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
2: Dobrze.
1: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
2: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
2: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
1: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
2: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
1: Który?
2: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
1: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
2: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
1: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
2: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
2: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
1: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
2: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo, dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
2: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem. I Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła. Kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich, Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem, więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego, radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj. Było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
2: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
2: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
2: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
2: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
2: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
2: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych, świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
2: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
2: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
1: Czyli się rozrasta zespół.
2: Tak jest, projekt rośnie
1: dobrze,
2: i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
2: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą Krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
2: Dzięki bardzo.
0: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
0: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam.
0: SK Zielona Góra News.
3: Marta Maciejewska to zielonogórska pisarka, która ma na swoim koncie już 9 książek, w tym najnowszą Życie, które nigdy nie nadeszło. I o tej właśnie książce opowie.
4: Teraz jestem 3 tygodnie po premierze i też widzę, jak się recenzje układają, jak to wszystko wygląda, bo inaczej to było, jak ja sobie w głowie pisałam, do kogo ja adresuję książkę, a inaczej to wygląda, jak już mamy czytelnika, który faktycznie może już być odbiorcą tej książki, no bo faktycznie ona już jest gdzieś w obiegu. Co mnie zaskoczyło, książka... Jakby ona troszeczkę opowiada o tym, co może się wydarzyć w tej cyberprzestrzeni, że dzisiaj mamy to cyberbezpieczeństwo, wszystko w internecie i ja troszeczkę tak przestrzegam, że jakby uczmy się, jakby dokształcajmy się w tym cyberbezpieczeństwie i osoby, które... Z reguły piszą mi recenzje, zawsze mam taki początek, że byłam pewna, że to nie jest książka dla mnie, więc ta książka jest dla wszystkich osób, które myślą, że to nie jest książka dla nich. Troszeczkę widzę, że na początek jest takie, a technologia to chyba nie mój temat, a tu w ogóle o tę technologię nie chodzi i to właśnie dla tych osób jest ta książka, które gdzieś tam boją się, może nie chcą do końca, żeby ta technologia zawładnęła im życiem. Dla tych osób, które chcą, żeby ta technologia była narzędziem do jakiegoś wspierania swojego rozwoju, pracy i tak dalej, a nie do zastępowania właśnie naszego życia, decyzji i naszych nawet przemyśleń, bo już i tak bywa z tą technologią nieraz.
3: Trochę tej technologii, tej twojej odpowiedzi się pojawiło. To jest książka o przyszłości? O tym, na pewno o przyszłości, bo jej akcja dzieje się, zdaje się, w 2095 roku.
4: W Zielonej Górze.
3: Tak, w Zielonej Górze, też ważnym miejscem, choćby z powodu okładki jest przylep. Czy to jest książka, tak mówiąc wprost, o miłości?
4: Jest też wątek miłosny, właśnie jest i właśnie dlatego ten przylep tutaj się pojawia, bo jest Joanna, bohaterka książki, która całe, właśnie to jest książka dla każdej z nas, tutaj mówię o kobietach, bo każda kobieta, która ma już rodzinę, pracę, dzieci, dom, męża, wie tutaj o czym mówię właśnie w książce, czyli o odkładaniu siebie na później, czyli najpierw zaopiekuje się domem, zaopiekuje się rodziną, z reguły dziećmi, już jak się pojawiają dzieci, to już 100% uwagi gdzieś tam idzie na te dzieci i siebie odkładamy na później i mówimy zdążę, moje marzenia zrobię może na emeryturze i to życie odkładamy na później, a ja w tej książce chcę przestrzegać, że znajdźmy jednak tą przestrzeń, nie mówię, że mamy nagle sobie życie zorganizować i rzucać wszystko, ale jednak tak poukładać to wszystko, żeby nie zapomnieć o sobie, bo na przykład w sytuacji mojej bohaterki Joanny to później nie nadeszło. No i co w związku z tym, nie? Jakie to będzie nasze życie, że mamy tylko to jedno życie i warto powalczyć o te marzenia, bo życie jest różne. Z jednej strony może być tak jak u mojej bohaterki, cyberatak, który zabrał wszystko. Z drugiej strony ktoś marzy, nie wiem, że chce zostać jakąś osobą w jakiejś branży, a okaże się, że już ta firma nie działa za 10 lat, więc szkoda odkładać siebie na później. I chyba to jest taka główna myśl tej książki.
3: A to była myśl taka startowa, jeśli chodzi o napisanie tej książki? Chciałaś, żeby to była jakaś taka puenta, taka nauka?
4: Tutaj bardziej, wiesz, jak ja sobie tworzę książkę, coś mnie musi zainspirować. Ja sama siebie tak nazywam, ale czytelniczki mnie nazywają autorką od emocji. Więc każda książka, każda historia wychodzi od czegoś, co ja autentycznie, coś mnie porusza. A w tej sytuacji poruszyła mnie moja życiowa sytuacja, gdzie tutaj jestem od lat pisarką i moje książki są w największych księgarniach w Polsce, w bibliotekach wszystkich praktycznie w Polsce, i nagle się okazało, że ktoś mi to zabrał, bo przyszedł cyberatak i po prostu dystrybutor książek jakby został wyrzucony, brzydko powiem, z rynku, bo wszystko dzisiaj jest cyfrowe. Tak samo pieniądze już powoli są też praktycznie już tylko cyfrowe i tak dalej. I my jesteśmy jako społeczeństwo, ja to właśnie zauważyłam na swoim przykładzie, bardzo mądrzy, jeśli chodzi o aplikacje i tak dalej. Potrafimy się w tym poruszać, potrafimy obsługiwać naprawdę takie fajne rzeczy, no bo to jest narzędzie, które nam naprawdę pomaga, ale jesteśmy też społeczeństwem, tu mówię ogólnie o cywilizacji, że jakby nie potrafimy się przed tym obronić. Potrafimy działać, ale nie obronić. Co zrobić, jak będzie cyberatak? Gdzie się zabezpieczyć? Jak się zabezpieczyć? I tutaj właśnie to mnie skłoniło, gdzie straciłam wszystko tak naprawdę. Musiałam zacząć od nowa, więc to mnie skłoniło do tego, żeby napisać tą książkę.
3: No właśnie, a powiedz, bo byłem na spotkaniu w bibliotece Norwida, które było połączone z promocją twojej książki Życie, które nigdy nie nadeszło, i była taka szansa, że książka też nie nadejdzie, bo skoro traci się jakąś część materiału, powiedz za chwilę, ile tego materiału było, no to czy miałaś taki moment zwątpienia, tej książki jednak nie napiszę, tego nie będzie?
4: Nie, wiesz, nigdy nie miałam takiego momentu zwątpienia, bo jak ja piszę, to najpierw troszeczkę, tak jak właśnie powiedziałam, wychodzi to u mnie najpierw od emocji, więc trochę najpierw pisałam to dla siebie. Jak ja straciłam w pewnym momencie wszystko, czyli no tak jakby tracisz nagle pracę, bo ja byłam pisarką, teraz akurat pracuję w Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze, pozdrawiam serdecznie moich kolegów, koleżanek, koleżanki, jeśli słuchają. I dzisiaj jestem mądrzejsza i wiem, że muszę mieć dwie prace, ale wtedy miałam tylko jedną. I wiesz, wieczorem zasypiasz, w jednej rzeczywistości rano się budzisz i nie masz nic, nie masz pracy, nie masz dokąd pójść i tak dalej. Więc ta książka mi pomagała, właściwie ja ją tutaj pisałam, ale fakt, że poprzednie moje publikacje, które są już, wiesz, na dysku, na serwerach u dystrybutora, u wydawcy, w drukarniach i tak dalej, i to straciliśmy i nagle nie masz nic, więc jak ważne jest to, żeby się zabezpieczać, jakieś chmury, pendrive'y, nie wiem, jakieś dyski zewnętrzne, żeby jednak trzymać gdzieś te dane z boku. Ale czy gdyby przyszedł jeszcze raz kolejny cyberatak i znowu bym mi zabrał wszystko, czy bym przestała pisać? No pewnie nie, robiłabym to po prostu dla siebie i po prostu może więcej osób by tego nie przeczytało, tylko gdzieś tam najbliżsi, ale przestać pisać pewnie bym nie przestała.
3: Jak rasowa pisarka. Pozwól mi zrozumieć, straciłaś materiał, to był materiał do tej książki i musiałaś zacząć całkowicie od nowa, czy jednak część tekstu udało się odzyskać?
4: Nie, do tej książki akurat to już było po cyberataku, więc wszystko tutaj miałam, tutaj nie straciłam, ale książki, które jakby teraz, które są w księgarniach, to one są, ale jeżeli się skończą i dystrybutor powie, trzeba zrobić dodruk, no to z jakiegoś pliku trzeba zrobić ten dodruk i tutaj trzeba, wiesz, odzywać się do grafików, do czy ktoś może ma jeszcze jakieś pozostałości, gdzie współpracowaliśmy i czy coś mu zostało, żeby to od nowa jakby zbudować tą książkę i złożyć w całość, więc...
3: Ta technologia w 2095 roku według Twoich wyobrażeń jest rzeczywiście bardziej pomocna niż dzisiaj, czy stanowi jednak nieco więcej wyzwań?
4: Wiesz, bardziej się skupiłam na tym, czy nie do końca, czy ona jest pomocna. Mamy tutaj dwa światy. Jest świat Joanny i świat Mikołaja. Dwa zderzenia, czyli Joanna jest z tego pokolenia, które pamięta jeszcze papier. Ja w ogóle swoją pierwszą książkę też, nie wiem, czy wiesz, napisałam ręcznie i może trzeba będzie kiedyś przy tym zostać.
3: Kto wie, może to jest najbezpieczniejsza forma.
4: I to było naprawdę najbezpieczniejsze. Ale tutaj mamy właśnie drugi obóz Mikołaj, który jest zachłyśnięty tą rzeczywistością. I jak widzę, jak recenzje się też rozkładają, patrzę na to też, jakby odbiorca, jaki czytelnik czyta książkę. Osoby, które są jakby z tą technologią już dorastają, czyli na przykład młodzież teraz, bardzo rozumieją postać Mikołaja, że on jest osobą, która żyje w tej technologii, ale osoby, które dorastały i pamiętają kasety, takie do magnetofonu wkładania i tak dalej, i dopiero jakby w trakcie naszego życia gdzieś tam ta technologia zaczęła się pojawiać, te nowinki technologiczne, przecież pamiętamy czasy, kiedy nie było komputera nawet, więc te osoby widzę, że mało rozumieją tego mojego bohatera, dopiero później jak on przechodzi przemianę, faktycznie są za nim, ale na początku trudno jest im zrozumieć i ja cały czas właśnie mówię, że jak to pięknie kiedyś ktoś powiedział, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli ktoś nie dorastał w tej technologii, no to jest mu ciężej zrozumieć, a ten Mikołaj właśnie jest taki zachłyśnięty tą technologią i właśnie tutaj dostałam ostatnią informację, że powinnam z książką wejść też do szkół, bo to jest taka bardzo duża przestroga też dla nastolatków. To nie jest książka dla nastolatków, ale tu o tą technologię jakby gdzie zahaczać. Właściwie ta książka jest tak naprawdę dla każdego, nie? Bo jak ja piszę obyczaj, romans i tak dalej, to tą książkę bym tutaj tak nie sklasyfikowała.
3: A były już jakieś spotkania w szkołach, czy to jest dopiero melodia przyszłości? W szkołach z młodzieżą?
4: Już od jakiegoś czasu pojawia się taki pomysł, bo ja piszę książki też, które otwierają taką debatę społeczną, zahaczam o tematy społeczne i już się przy książce Proszę pokochaj mnie mamo pojawił pomysł, żebym pojawiła się w szkołach i faktycznie chciałabym gdzieś tam wrócić do tematu, bo no zwłaszcza przy książce Życie, które nigdy nie nadeszło, myślę, że no ta książka jest właśnie taka fajna, bo jest taki most międzypokoleniowy i trafię do starszej osoby i trafię z nią też do nastolatków, bo właśnie tutaj pokazuje, żeby był ten balans pomiędzy tym wszystkim.
3: Zresztą historia, o której piszesz, mogłaby się odbywać, może prócz tego wątku, czy tych wątków związanych z technologią, na różnych etapach naszej historii. Takie ja odnoszę wrażenie, nie wiem, czy ty się zgodzisz.
4: Tak, to prawda, wiesz, tu jest dużo też analogii, bo ja sobie wymyśliłam, że w 2095 roku nasz ratusz zielonogórski nie będzie już ratuszem, tylko odnowionym monolitem, który będzie, w którym mieści się centrala statusów i reputacji. I to brzmi troszeczkę wyimaginowanie, ale tak naprawdę, czy dzisiaj tak nie jest? Może nie potrzebujemy do tego budynku, ale mamy social media, które nam troszeczkę, zwłaszcza młodzieży, określają troszeczkę popularność, nawet i w szkołach. To, czy ktoś jest lubiany, czy nie, kwestia polubień i tak dalej. No jakby jesteśmy już tyle lat w tym wszystkim, że te zasięgi i tak dalej, to wszystko jest ciągle obok nas. Tutaj w szkole młodzież, tak, na przykład chodzi o tą popularność, ale jeżeli chodzi na przykład o firmy, które no teraz duża część biznesu jest w internecie i musimy się gdzieś tam pokazywać, tak już świat wygląda, no i walczymy o te zasięgi, polubienia i tak dalej. I jeżeli jest mało tych polubień, to nie znaczy, że produkt jest zły, tylko to znaczy, że mamy małe dotarcie do kogoś i algorytm wycina i ktoś ma gorzej i tutaj tą taką niesprawiedliwość pokazuje i jak o to walczymy i czy warto za wszelką cenę walczyć o to.
3: Te spotkania w szkołach, o których wcześniej wspomniałaś, one mają jeszcze jeden dodatkowy atut. Oczywiście oprócz rozmowy o, powiedzmy, nowoczesnych technologiach, to jest to także promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży. Ja mam takie wrażenie, że to powoli kuleje. Ja jeszcze czytam książki, no ale czy osoby 10, 15, 20 lat młodsze ode mnie czytają? Czy czytają twoje książki na przykład? Jak masz spotkania, to czy pojawiają się rzeczywiście jakieś takie dzieci, młodzież?
4: Wiesz co, no z reguły właśnie jednak to są czytelnicy dojrzali. Czy kuleje czytelnictwo? Wiesz co, samo czytanie faktycznie bym powiedziała, że jest no gorzej niż było, ale no idziemy też z duchem czasu, więc są e-booki i audiobooki i nawet już teraz wśród dojrzałych kobiet też przeważa tendencja do wybierania jednak audiobooków, bo to jest wygodne, bo kobieta może prasować i jednocześnie słuchać, gotować i jednocześnie słuchać, jedziemy autem, słuchamy, więc tutaj wiadomo, nic nie zastąpi tego papieru, tego zapachu tej książki, ale no mamy takie realia, jakie mamy. Gdzieś tam próbujemy sobie pogodzić, nie? I tą karierę, pracę i tak dalej, i to życie rodzinne, i mieć czas też właśnie na te książki, więc myślę, że no z czasem to będzie jeszcze bardziej popularne i chyba nie ma co się przed tym bronić.
0: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
3: Od grudnia nie będzie porodówki w szpitalu imienia Ryszarda Rzepki w Sulechowie. Powód jest prosty. Chodzi o finanse, o trudnej sytuacji szpitala i o tym, że połączenie szpitala uniwersyteckiego z lecznicą w Sulechowie będzie rozwiązaniem wielu problemów, mówią starosta powiatu zielonogórskiego Tadeusz Pająk i dyrektorka szpitala w Sulechowie Izabela Kniżatko.
5: Wygląda sytuacja finansowa szpitala powiatowego imieniem Ryszarda Rzepki w Sulechowie, spółka ZO. Jest również trudna sytuacja powiatu, bo całym głównym udziałowcem szpitala jest powiat zielonogórski, jedynym udziałowcem. Nie chciałbym, aby doszło do tego, że poprzez trudną sytuację finansową szpitala powiat również tutaj miał olbrzymie problemy finansowe, które już się zaczęły. Proszę Państwa, kilka takich informacji, bo mamy jakby dwa wątki. Jeden wątek to jest taki, o którym wcześniej już było mówione, powiedzmy ponad dwa lata temu. To jest konsolidacja szpitali, czyli konsolidacja szpitala naszego powiatowego ze szpitalem uniwersyteckim. Jak Państwo pamiętają, ponad dwa lata temu, koniec 2024 roku, podpisaliśmy wspólnie ze szpitalem i z marszałkiem i z rektorem uniwersytetu takie porozumienie intencyjne odnośnie połączenia tych dwóch placówek. No i zakładaliśmy tam, że zostanie to połączone w ciągu pół roku, czyli do końca czerwca 2025 roku. No cały czas czekaliśmy na to, że wspomoże przy takiej konsolidacji, pomoże nam też ministerstwo w jakiś sposób, obdłużenie czy jakiś bonus z tytułu połączenia. No niestety przez cały rok, zeszły rok to nie nastąpiło. W tym roku okazało się, że jest taka możliwość, ponieważ ogłoszono konkurs dotyczący konsolidacji szpitali w Polsce lub przekształcenia w poszczególnych jednostkach też to dotyczy. I dlatego pewne prace, rozmowy ponownie jakby odżyły. I powiem tak, termin do, jeżeli chodzi o konsolidację i złożenie dokumentacji odnośnie połączenia, musi być do końca października tego roku. Czyli takie decyzje muszą zapaść w ciągu najbliższego miesiąca. Następnie do końca marca przyszłego roku musi nastąpić faktyczne połączenie spółek. Natomiast konkurs rozpoczyna się od 1 kwietnia i nie wiem, ile miesięcy będzie trwał. I nikt nie ma pewności, że ten konkurs rozstrzygnie się w ten sposób, że otrzymamy z budżetu Ministerstwa Zdrowia jakiekolwiek pieniądze na konsolidację. I od razu zaznaczę, że na konsolidację pieniądze są przeznaczone na inwestycje w danej nowej, jakby powstanej połączeniu jednostki, natomiast na żadne oddłużenie szpitali nie ma funduszy. Tak, żeby to wybrzmiało. Na inwestycje. My jesteśmy przygotowani w naszym szpitalu. Mamy projekty już dwóch inwestycji dużych. Przede wszystkim dla pogotowia ratunkowego nowy budynek, ponad 2 miliony złotych. Drugie, przygotowany jest projekt wokół całego szpitala, jeżeli chodzi o parkingi, drogi dojazdowe, ponad 5 milionów. I jeżeli takie fundusze dostaniemy, to chcielibyśmy to zrobić. Dodatkowo w najbliższym czasie, praktycznie za miesiąc, dostaniemy nową karetkę, którą kupiliśmy ze środków obrony cywilnej i tutaj to, co inne powiaty również zakupiły. I to jest jakby jeden wątek i w dniu przedwczoraj wystąpiliśmy do pana marszałka o pomoc w tym zakresie, aby po prostu ratował szpital, połączenie się w końcu, żeby nastąpiło, żeby podjąć decyzję, czyli uchwałę zarządu o tej konsolidacji. No, myślę, że dzisiejsza konferencja też temu będzie służyła, żeby jakaś decyzja już zapadła, bo po prostu już czekać dłużej, no nie ma już na co, bo za chwilę po prostu konkurs już nie będzie aktualny dla nas. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o województwo lubuskie, oprócz właśnie naszego szpitala uniwersyteckiego nie przewiduje się jakby innych połączeń szpitali. Na to wskazuje, natomiast są jakieś, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki, że na zasadzie zmian wewnątrz jednostek i tutaj jest to jakby inny budżet. Na całość tego konkursu jest 1 200 000 000 na całą Polskę. No i będę apelował tutaj do naszych posłów bez względu na przynależność partyjną o to, aby powalczyli, jeżeli ten konkurs, złożymy aplikację do tego konkursu, aby przynajmniej w każdym województwie, każde województwo otrzymało minimum jedną wskazane, że jedna jakaś połączenie, konsolidacja otrzymała pieniądze w danym województwie i na to liczymy. Żeby nie było tak, że inne województwa, gdzie składają po kilka konsolidacji, te pieniądze pójdą w innym jakby kierunku. Wiem, że to jest konkurs, są punkty liczone i tak dalej. No ale przynajmniej, żeby było w każdym województwie jedno pieniądze na jedną konsolidację. Drugi etap to jest bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o taki drugi wątek o nasz szpital. W tej chwili praktycznie 2 miesiące temu uchwałą Rady Powiatu przyjęliśmy pomoc dla szpitala w kwocie 4 milionów kredyt, który my żeśmy musieli go poręczyć, bo już nie mamy środków własnych na przekazanie do szpitala, na utrzymanie go. Ten kredyt praktycznie w tej chwili został już wykorzystany, o czym pani prezes myślę, że powie. Innych środków nie mamy. No można by było wstrzymać wszystko w powiecie, nie wykonywać żadnych zakupów, żadnych remontów, żadnych inwestycji. Proszę Państwa, mamy wiele, bardzo dużo różnych naszych jednostek oświatowych, mamy dom dziecka, mamy DPS-y, mamy ludzi, którzy też oczekują podwyżek u nas w naszych tutaj jednostkach, wynagrodzenia. I ta sytuacja jest bardzo trudna, bo nie chciałbym, żeby wszystkie inwestycje zostały wstrzymane, które trwają. I proszę Państwa, tutaj już powiem, że za pojutrze mamy otwarcie domu dziecka, który też musieliśmy, że tak powiem, wyposażyć. No, już nie mieliśmy środków własnych, poprosiliśmy różnego rodzaju firmy, urzędy, żeby nam pomogły. I cieszę się, że będę o tym mówił za 2 dni na otwarciu domu dziecka, gdzie praktycznie przeszedł ten budynek kompletną zmianę, jeżeli chodzi, dobudowane zostały nowe skrzydło. I dzieci już od poniedziałku tam mieszkają. I proszę Państwa, to świadczy o tym, że naprawdę tych funduszy w powiecie już nie ma. I teraz doszliśmy pod ścianę, że musimy podjąć decyzję. Te decyzje nie są proste. Bo przez wiele kadencji nikt takich decyzji nie podejmował, albo przynajmniej próbowano podjąć, ale do końca nikt tego nie zrobił przez wiele, wiele lat. Też po to było przekształcenie szpitala w spółkę, abyśmy mogli też przystąpić ewentualnie do tego konsolidacji, do tej konsolidacji, o której wcześniej mówiłem. Pamiętam, przez lata, tak policzyliśmy od roku 20, czyli 2020 do dnia dzisiejszego, przekazaliśmy w różnej formie, zarówno na wynagrodzenia, jak i na inwestycje, jak i na VAT, który był odnośnie KPO, ponad 26 milionów złotych na szpital. Natomiast to nie muszę Państwu mówić, ile to można by było przykładowo zrobić chodników, dróg i tak dalej, gdzie cały czas nas wszystkie gminy atakują, dlaczego nie robimy dróg, nie remontujemy i nie inwestujemy w drogi, a to jest najważniejsze. No musimy, jest to nasz szpital, go utrzymujemy i tyle pieniędzy na to przekazaliśmy. Spółka, jeżeli chodzi o spółkę, działała po przekształceniu całkiem nieźle do zeszłorocznych podwyżek płac, które były 15% od lipca zeszłego roku. To nas tak uderzyło, że praktycznie co miesiąc brakowało nam dodatkowo 700 tysięcy złotych na podwyżkę co miesiąc. Do końca roku to spowodowało, że w zeszłym roku do końca mieliśmy tylko z tytułu podwyżek 4 miliony 200. W tym roku od lipca pani prezes wypłaciła podwyżki z wyrównaniem w miesiącu sierpniu. Otrzymaliśmy od NFZ-u na podwyżki, które były 8%, jak się nie mylę, 70 tysięcy złotych, a podwyżki w szpitalu kosztują nas co miesiąc prawie 300 tysięcy. To, proszę Państwa, nas, co każda podwyżka wynagrodzenia, że tak powiem, nas dobija i my szukamy oszczędności w szpitalu, pani prezes będzie mówiła, gdzieś nam się udaje uzyskać 50-100 tysięcy, a tu przychodzi, że trzeba dokładać miliony. No więcej po prostu nie ma już czego dokładać i trzeba podjąć decyzje takie, a nie inne. Jeżeli chodzi o konsolidację, to myślę, że tutaj więcej tego wątku nie ma co rozwijać, no bo czekamy na decyzję. Myślę, że ta pomoc, bo tak to trzeba nazwać, od pana marszałka nadejdzie, podejmą decyzję, uchwałę zarządu

0: uwagę, że my funkcjonujemy w systemie od nas całkowicie niezależnym, w systemie ochrony zdrowia. Finansowanie, które otrzymujemy, to jest finansowanie z NFZ, to jest finansowanie na podstawie wypracowanego przez wiele lat kontraktu i wartość tego kontraktu nie jest zależna od naszych możliwości czy od tego, co byśmy chcieli bądź mogli zrealizować. Wartość tego kontraktu jest uzależniona od możliwości finansowych NFZ. I to trzeba sobie głośno powiedzieć, że mamy w szpitalu też niewykorzystane zasoby, które moglibyśmy wykorzystać, moglibyśmy zrealizować wyższe przychody pod warunkiem, że mielibyśmy wyższą wartość kontraktu. Tego kontraktu nie mamy i mimo, że niejednokrotnie zabiegałam o zwiększenie punktów, które musimy wypracować w szpitalu, chociażby w naszych poradniach, niestety nie tylko nic nie zyskałam, a w tym roku w związku z zarządzeniem prezesa NFZ, które weszło jeszcze w tym roku, dodatkowe punkty na przykład na poradniach gastroenterologicznych, czyli mówimy o badaniach typu kolonoskopia czy gastroskopia, one zostały obcięte. Co to znaczy, że zostały obcięte? To znaczy, ja mam pewien limit, który muszę wypracować, a powyżej tego albo za te badania nie zostanie mi wypłacone wynagrodzenie, albo zostanie wypłacone wynagrodzenie w obniżonej kwocie. W tej chwili mówimy o badaniach typu kolonoskopia czy gastroskopia. Wszystko ponad limit jest płacone tylko w wysokości 60% i to nie po zakończonym kwartale, jak było dotychczas, tylko po zakończeniu roku obrotowego. Na dzień dzisiejszy zrobiłam sobie takie podsumowanie, jak w tej chwili wygląda wysokość naszego kontraktu i to, co realizujemy. I niestety to są dodatkowe przychody, które moglibyśmy wypracować rocznie około 2,5 miliona złotych. Czyli już o tyle jesteśmy stratni i już o tyle wiem, że powiększy mi się strata. To jest też to, że pracownia, którą mamy przygotowaną, jak dotychczas pracowała 5 dni w tygodniu, pracuje 3 dni w tygodniu, czyli nie jest w pełni wykorzystana. To też wymusza pewne zmiany organizacyjne i zmiany w grafikach czy w strukturze zatrudnienia. Dodatkową stratę, którą ponosimy, to jest właśnie strata, którą mi pan starosta, związana z podwyżkami płac, na które też całkowicie nie mamy wpływu, bo są podwyżki ustawowe, czyli dodatkowe zakładam szacunkowo około 3 miliony złotych rocznie, czyli już jest 5 milionów złotych. I tak naprawdę pomimo tego, że nie wykonaliśmy żadnych ruchów, że funkcjonujemy w strukturze, która została stworzona przez właścicieli już wiele lat temu i wypracowana, szpital zaczyna generować coraz większe straty. Trzeba głośno powiedzieć też, że szpital generuje straty już od roku 2017, natomiast to były straty na takim poziomie, które mogły być pokrywane przez organ tworzący, dlatego że celem szpitala, obojętnie w jakiej formie jest prowadzony szpital, czy to jest SPZO, czy spółka ZO, nie jest generowanie zysku, tylko cel jest inny. Jest to zabezpieczenie zdrowotne dla mieszkańców naszego regionu i o tym musimy pamiętać. Tylko musimy też sobie zdawać sprawę, że niezależnie od celu, my mamy reżim finansów publicznych, prowadzimy pełną księgowość, prowadzimy rachunek zysków i strat i musimy czuwać nad kapitałami. W tej chwili prowadzimy szpital w formie spółki z o.o., co dodatkowo obliguje mnie jako prezesa nad takim reżimem kapitałów własnych.
1: SK Zielona Góra. SK Zielona Góra News.
2: Zielona Góra ma swoje banknoty, nazywają się bachnoty i można płacić za nie. Można sobie kupić na przykład oponę albo pójść do kręgielni. Ale oprócz banknotów Stowarzyszenie Miłośników Zielonej Góry opracowuje również przygody Bachusa w formie komiksowej. Ale o tym już opowie człowiek, który na tych komiksach i na tych sprawach zielonogórskich zna się doskonale, Michał Łukasiewicz ze stowarzyszenia, przypomnę nazwę, Miłośników Zielonej Góry. Zaczniemy od komiksów.
3: Wiadomo, czym jest. No, jest to pewna forma sztuki, połączenie audio-wideo w formie drukowanej, byśmy to mogli powiedzieć. Czy pokazują historię naprawdę? No, oczywiście jest to z przymrużeniem oka, natomiast bierze w tym udział konsultant historyczny, pani doktor Alina Polak-Woźniak z muzeum naszego, którą serdecznie pozdrawiam za wyrozumiałość na różne nasze pomysły. Czasami jej komentarz jest nie historyczny, tylko historyczny na niektóre nasze pomysły, typu umiejscowienie jakiejś szabli w wieku, gdzie jeszcze jej nie było i tak dalej, no ale współpracujemy dobrze, też ma podejście takie do tego luźne. No i przede wszystkim bardzo dobrze się przy tym bawimy.

0: twórcy, nabywcy komiksów są z całej Polski, tak naprawdę, bo to się pokrywa też z odbiorcami naszych bachnotów, oni też kupują te komiksy i dzięki temu mam nadzieję, że w jakiś fajny sposób promujemy Zieloną Górę, pokazujemy trochę historii, wyjaśniamy błąd na przykład zwierzą głodową, gdzie wszyscy, ja również sam używam tej niewłaściwej nazwy.
1: Łaziebna?
0: Łaziebna, czy też łazienna.
1: Czyli to nie jest właściwa nazwa. Głodowa to jest ta...
0: Głodowa jest właśnie, nie, jest właśnie niewłaściwa.
1: Czyli nazwa. Łaziebna.
0: Łaziebna, tak. Ale wszyscy mówią głodowa i nawet na samej wieży jest taki napis,
1: tak,
0: więc
1: to prawda.
0: Zrobiliśmy taki trochę odcinek dydaktyczny. Oczywiście na wesoło, ale troszeczkę tam jest historycznego wyjaśnienia, dwa zdania, więc nie każdy się tam zmęczy na tym. No cóż można, no trzeba po prostu je obejrzeć, bo trudno o komiksach opowiadać, nie pokazując rysunków, które tworzy Adam Frąckowiak, którego również pozdrawiam, a to dzięki Igorowi Myszkiewiczowi, też z naszego muzeum, który Adama polecił. Pierwsza propozycja była do Igora, natomiast Igor był bardzo zajęty i polecił młodego rysownika, z którym się spotkałem, zatrybiło, no i do dzisiaj te odcinki tworzymy i tak jak mówię, cały czas się dobrze bawimy, pomysły cały czas są, raz bardziej szalone, raz mniej. Trochę się ścieramy w tych dialogach, uzupełniamy i idziemy do przodu. Już zeszyt czwarty się już teraz tworzy. Teraz będą trzy odcinki o makusynach zielonogórskich, czyli znowu troszeczkę historii, oczywiście znowu na wesoło, znowu pewnie ciapek ktoś narozrabia. Reksio tam też swoje hał wtrąci. I po tych trzech odcinkach będziemy drukować czwarty zeszyt. Więc ta seria się rozrasta, odbiór jest bardzo fajny i to nas bardzo cieszy.
1: A co ile, co jaki czas jest nowy zeszyt? Ile czasu powstaje?
0: Bardzo różnie. Na początku był rygor wojskowy, wprowadzony przeze mnie i w każdy piątek publikowaliśmy odcinek na Facebooku, czarno-biały. I rozprzężenie u Adama nastąpiło w czasie świąt. W 24 roku, gdzie miał jakieś wyjazdy, miał zajęcia, trochę się to tam poszliznęło i później stwierdziłem, że nie będziemy chyba aż tak cisnąć, żeby koniecznie w każdy piątek lepiej to dopracować. Więc teraz po prostu jest to ad hoc. Jak się narysuje, to wrzucamy. Jak się zbierze 10, to Adaś koloruje je wtedy. Są kolejne bitwy o kolory, ale jakoś zawsze rozwiązujemy te drobne nasze tam potyczki artystyczne i puszczamy do druku, a aktualnie już przeszliśmy w ogóle na kolor i to się odbyło na odcinku, który się ukazał w czasie winobrania i jest o historii winobrania troszeczkę i w czasie tego odcinku już jest przejście na kolor. Bohaterowie powoli przełączają się na kolor, a wzięło się to z tego, że ciapek się zainteresował, że zobaczył widokówkę ze starego winobrania i stwierdził, że kiedyś wszystko było czarno-białe. Bachus nie był w stanie mu tego wytłumaczyć, więc zapakowali się w wehikuł czasu i je przenieśli w stare czasy i po kolei zaczął mu pokazywać kolejne tam odsłony winobrania i po kolei Adam zaczął wprowadzać kolor na każdym kadrze i odcinek kończy się już całkowicie kolorowo z zapowiedzią, że tak już zostanie. I od tej pory już będzie to publikowane na Facebooku w kolorze, więc będzie dużo prościej potem z drugiem tego, bo nie będzie bitwy z Adamem o kolory.
1: Czyli to też taka zabawa formą trochę.
0: Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. No to bardzo mocno czerpiemy sobie cytaty ze słynnych filmów. Na początku miałem zacięcie z Asterixa wtrącania paremii łacińskiej wszędzie, bo to mi się z tym kojarzy Asterix. To jakoś potem naturalnie przygasło, może mi się paremie skończyły, nie wiem, albo konwencja się zmieniła. No, komik się rozwija, tak jak my się rozwijamy, jak życie się zmienia. Bardzo często ten komiks odpowiada na bieżące wydarzenia, które się dzieją w mieście. Na przykład jak mamy temat kina Nysa, no to jest odcinek o tym, jak Bachus z ekipą próbują ratować kino Nysa. Jak było odkrycie na cmentarzu Jana Chrzciciela, to drugi odcinek był o tym. Czyli Bachus z ekipą zaczęli robić wykopaliska z ciapkiem, no i oczywiście mam nadzieję, że zabawnie się to skończyło. Teraz mamy remont amfiteatru i jest odcinek o amfiteatrze, czyli znowu mamy troszeczkę historii, skąd się wziął, z kiedy pochodzi amfiteatr, kto występował na scenie. Zrobiliśmy taki przegląd artystów najbardziej znanych i oni wszyscy się pojawiają, a dla zainteresowanych można rzucić okiem, kto w naszym mniemaniu wystąpi po remoncie amfiteatru.
1: No, tak. Czyli wy to już w cudzysłowie wiecie.
0: My to wiemy, to jest opublikowane, a zainteresowanych odsyłam. To jeszcze nie jest wydrukowane, bo to będzie w czwartym zeszycie, ale na Facebooku można już ten odcinek znaleźć i jest tam bardzo charakterystyczny zespół, przerobiony oczywiście przez nas na modłę zielonogórską.
1: Bachnoty to jedyna w Polsce, tutaj stawiam znak zapytania, jedyna w Polsce lokalna waluta?
0: Tak można powiedzieć, tylko trzeba uzupełnić, że bachnoty zielone. Bo tak się rozrosła ta działalność w ciągu tych 2 lat, że już możemy wyróżnić bachnoty takie zwykłe, które były na początku. Była to kontynuacja niemieckich pieniędzy zastępczych z okresu tam lat 1914-24 i to były takie współczesne notgeldy, bachnoty. Później pojawiło się bachnoty piwniczne, to też jest świeży temat, też drukowany w wytwórni papierów wartościowych, ale to są bachnoty typowo kolekcjonerskie, oparte graficznie na szlaku piwnic prowadzonych przez Fundację Tłocznia i po kolei pokazujemy tam kolejne obiekty i piwnice, które są na tym szlaku. I to są bachnoty piwniczne i z tego urodziły się bachnoty zielone. Idea już kształtowała się od 2 lat, natomiast teraz się skonkretyzowała już w precyzyjny instrument przygotowany prawnie pod opieką doradców podatkowych i księgowych. No i cóż, no, na dzisiaj jest to jedyna lokalna waluta miejska, środek płatniczy. Oczywiście ja tych słów waluta i środek płatniczy używam w języku potocznym, bo gdybyśmy chcieli precyzyjnie to ująć pod względem konstrukcji prawnej, to jest to bon różnego przeznaczenia, uregulowany w przepisach unijnych i również już w polskim prawie, w ustawie o VAT, jest to bon różnego przeznaczenia.
1: Ale tymi bachnotami zielonymi w kilku miejscach, może kilkunastu, w kilku na pewno, tak. Można płacić.
0: Tak jest, tak. Partnerzy przystępują do programu. Nie wiąże się to z żadnymi ograniczeniami. Wystarczy kliknąć zestaw startowy za 5 zł, co oznacza, że kupiliście cegiełkę za 5 zł, która idzie do schroniska. Czyli te pieniądze dostaje schronisko. Mhm. Partner dostaje zieloną naklejkę na witrynę. I to wszystko. Nakleja naklejkę i czeka na klienta, który przyjdzie z zielonymi do niego. Mhm. I to jest wszystko. Umowa jest bardzo prosta. Praktycznie dochodzimy do wniosku, że można akceptować zielone, w ogóle nie podpisując żadnej umowy. Po prostu ktoś traktuje to jako walor o określonej wartości i dokonuje barteru, wymiany na swoje usługi, na swoje dobra. Dostaje do ręki zielony bachnot i może z nim dalej robić, tak jak to opisaliśmy, może wrócić do nas i go spieniężyć na złotówki, albo może iść do innego partnera i wydać.
1: Powiedz mi, proszę, i jaka jest popularność obecnie tych bachnotów zielonych, dodajmy, które weszły chyba po winobraniu 2026. Jak dużo ich jest? Czy planujecie kolejne, w cudzysłowie, dodruki tych pieniędzy, czy tak. Będzie więcej?
0: Inauguracja nastąpiła na Korowodzie winobraniowym. Była połączona z prezentacją firmy Świat Mebli, która obchodziła swoje 30-lecie. I to jest jakby pierwszy i najbardziej zaangażowany partner tego projektu, bo szefowa Agnieszka Andrzejczyk, którą serdecznie pozdrawiam, o ile to pójdzie.
1: Pójdzie, oczywiście. Wszystkie pozdrowienia idą.
0: Pozdrawiam, bo to jest osoba, która bardzo mocno odpowiedziała na ten pomysł, bardzo się zaangażowała i dała też taki wiatr w żagle. No, potrzebny był drugi wariat, taki, który by się tym pomysłem zainteresował. Więc połączyliśmy siły, wzięliśmy udział w Korowodzie, w jednej ekipie. podczas tego korowodu. Strzelaliśmy w widzów, nie chcę powiedzieć w tłum, bo to może brzydko brzmi, ale no, w zgromadzonych obserwatorów strzelaliśmy reklamówkami zielonych bachnotów. Poszło tego 20 tysięcy, więc trochę nabrudziliśmy.
1: Natomiast... Dodajmy, że to jest równowartość. Nie,
0: to są tylko reklamówki. Tam była informacja o programie z kodem QR, gdzie można poczytać sobie. Natomiast to nie był jeszcze ten płatniczy, on był jednostronny, na zwykłym papierze. Natomiast dwa dni później pojawili się klienci, którzy tymi reklamówkami już chcieli płacić. Także wyprzedzili trochę historię, no ale to jest normalne, że tak się może nieporozumienie zdarzyć. No, nic się tam wielkiego nie wydarzyło w związku z tym. Także to była taka inauguracja. Jest to 1000 sztuk banknotów, papierków o różnych nominałach, od 20...
1: Już teraz 1000.
0: Tak, 1000 sztuk banknotów. Ich łączna wartość, jeśli zsumujemy nominały, to jest 64 tysiące. Te pieniądze pójdą za chwilę w rynek. No może nie całe, bo już pierwsze 20 tysięcy rzucili się na to kolekcjonerzy, co oznacza, że wylądują one w klaserach ludzi z całego kraju i nie wrócą tutaj, żeby się spieniężyć, albo kiedyś wrócą. Może kiedyś ktoś przyjedzie i zapłaci za 3-4 lata na winobraniu czy podczas innej imprezy właśnie zielonymi. Jaka jest idea, żeby wrzucić na rynek dodatkowy kapitał, który będzie krążył pomiędzy przedsiębiorcami w Zielonej Górze i który nie da się zapłacić poza Zieloną Górą, tylko on musi tu wrócić. W jakimś ostatnim czasie kupiłem walory numizmatyczne od kolegi ze Szczecina. On tam zaproponował cenę za to 4000 i powiedziałem tak, nie targuję się z tobą, bo i tak wiem, że tutaj próbujesz mnie naciągać, ale mam warunek jeden, płacę zielonymi. I zapadła cisza, ja mówię, co ja z tym zrobię? No, przepraszam bardzo, musisz tu przyjechać, bo obiecujesz mi od 3 lat, że pojawisz się albo na winobraniu, albo na dniach otwartych, albo w ogóle bez przyczyny, no to teraz masz dodatkową motywację ekonomiczną, przyjedziesz tu i wydasz te zielone. No w porządku. Czyli wyprowadziłem z miasta 4000 zielonych, które tu wrócą i zostaną wydane u lokalnego przedsiębiorcy. I to jest najprostszy pokaz tego schematu, na czym polega to ten powrót kapitału i obrót wewnątrz naszych przedsiębiorców. Żeby naszym przedsiębiorcom się dobrze żyło, żeby mieli obrót, żeby nam się tutaj fajnie żyło.
1: I to jest jedyna w Polsce taka waluta. Rozmawialiśmy, że gdzieś chyba na Śląsku coś kiedyś
0: coś mi się
1: było.
0: Tak obiło, że był zielony gdzieś w województwach chyba Górnego Śląska. Próbowałem dotrzeć do tych osób, nie było żadnego odzewu, z tego co wiem to się zakończyło, z jakich przyczyn nie wiem, natomiast był to projekt dużo szerszy, z tego co pamiętam, mogę się mylić, tutaj od razu przepraszam szczegularzy, że to chyba było 3 albo 4 województwa, więc to od razu był szeroki projekt wymagający dużej infrastruktury i ludzi w tym zatrudnionych i wiedząc, jakie się z tym wiążą problemy, od razu postawiłem na to, że musi być to projekt lokalny, który dotyczy nas tutaj, na miejscu. Nie możemy od razu bawić się w całe województwo, bo po prostu fizycznie jest to niemożliwe. I nie bylibyśmy w stanie tego, mówiąc kolektywnie, obrobić.
2: SK Zielona Góra News.
3: Kolejnym gościem Łukasza Kozłowskiego w projekcie Niesamowite Lubuskie z Radiem SK jest dr Agnieszka Opalińska.
4: To jest program Niesamowite Lubuskie z Radiem SK. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym kolejnym gościem będzie dr Agnieszka Opalińska, dyrektor Biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Cześć Agnieszka.
5: Witam serdecznie.
4: Aga, od początku, bo sama nazwa Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, no nie ukrywajmy, brzmi tak poważnie, trochę urzędowo, ale chyba nie do końca. To jest aż tak straszna instytucja. Powiedz nam, czym się tak na co dzień zajmujecie?
5: Przede wszystkim jesteśmy organizacją pozarządową, czyli NGO-sem, zarejestrowanym w KRS-ie, więc nie jesteśmy jako taką instytucją. Myślę, że takim naszym największym atutem o o którym mało kto wie, jest fakt, że jesteśmy jedyną w Polsce organizacją samorządową, która zrzesza wszystkie gminy w województwie lubuskim, a jest ich 82. Wszystkie 82 gminy są członkami zrzeszenia, co daje nam taki fajny potencjał i taką siłę wspólną, że wiele rzeczy możemy przepracowywać właśnie wszyscy wspólnie i zakładamy, że nie ma jakichś takich niesnasek. Wszyscy działamy do jednej bramki, dlatego że to może też tak zabrzmi kolokwialnie, ale taka przysłowiowa dziura w drodze jest dla każdego samorządowca wyzwaniem. I samorządowcy tak naprawdę, czy są to duże miasta, czy są to mniejsze miejscowości, czy są to gminy wiejskie, tak naprawdę muszą mierzyć się z takimi samymi problemami. Więc my jako zrzeszenie jesteśmy od tego, żeby wspomagać samorządy. Przede wszystkim merytorycznie poprzez tematyczne szkolenia. Prowadzimy lobbying samorządowy, czyli piszemy stanowiska, apele, próbując wpłynąć na proces legislacyjny. Bardzo często też właśnie organizujemy różnego rodzaju seminaria, eventy tematyczne, ale też takie sieciujące, bo myślę, że taką ważną rzeczą, którą sobie zakładamy w zrzeszeniu, jest współpraca. Żeby współpracować właśnie z różnymi instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, z przedsiębiorcami, z wszystkimi, dla których ten samorządowy byt jest ważny, istotny, bo tak naprawdę samorząd jest najbliżej ludzi i to tutaj każdy mieszkaniec rozwiązuje większość swoich problemów.
4: Wspomniałaś, że w naszym zrzeszeniu są wszystkie gminy, wszystkie 82 gminy naszego województwa. Rozumiem, że w Polsce tych zrzeszeń jest więcej. Każde województwo ma swoje?
5: Nie każde województwo ma swoje, natomiast w tej chwili 16 organizacji podobnego typu jest zrzeszonych w takim dużym tworze, największym w Polsce, ogólnopolskim porozumieniu organizacji samorządowych. I żadna organizacja samorządowa jak do tej pory nie ma takiej stuprocentowej frekwencji, aczkolwiek obserwujemy też w innych organizacjach od kilku lat taki trend, że gminy chętnie przystępują, zrzeszając się właśnie w tych organizacjach samorządowych, trochę wychodząc z innych samorządowych korporacji. Samorządy mają tak naprawdę dzisiaj ogromnie trudne zadanie, bo proszę Państwa, jest tak, że samorządowiec musi zajmować się wszystkim: sportem, drogami, oświetleniem, podatkami lokalnymi, nieruchomościami, inwazyjnymi gatunkami obcymi, wodą, tak naprawdę komunalną gospodarką. Jest tego tak dużo, że wsparcie takich organizacji jak nasza, myślę, jest coraz bardziej doceniane. I przede wszystkim coś, co jest ważne, że my w OPOS-ie dzielimy się doświadczeniami. Dzielimy się swoimi osiągnięciami, ale też wypracowanymi stanowiskami, rozwiązaniami prawnymi, jakimiś efektami szkoleń, ankietyzacji, co pozwala nam współpracować ściślej i tworzyć tak naprawdę taki merytoryczny wkład też do tego, co jest już tworzone na tym poziomie administracji publicznej, czyli w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu na szczeblu już rządowym.
4: Często pytam naszych gości, dlaczego uważałem, że nasze województwo lubuskie jest niesamowite. Mamy kolejny dowód na to, że jest, no bo jeżeli jedyni w Polsce jesteśmy zrzeszeniem, które zrzesza właśnie wszystkie gminy, ale dlaczego tak jest? Wiem, że my się już też trochę znamy i kilka lat. Wiem, że potrafisz łączyć ludzi, jesteś pracowitą osobą, ale jak to się stało, że wszystkie gminy są w naszym zrzeszeniu?
5: Ja myślę, że tutaj jakby od samego początku było dosyć duże zainteresowanie jeszcze w 92 roku, kiedy zaczęło rodzić się jeszcze takie, było Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, później stało się Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego. Na pewno tutaj duże zasługi należy oddać dwukrotnemu prezesowi zrzeszenia, prezydentowi Nowej Soli Wadimowi Tyszkiewiczowi, który potrafił tak zjednoczyć te gminy ze sobą i ogromnej pracy, która też wykonała moja poprzedniczka dyrektor, pani Natalia Waleska-Wojciechowska. Wiem, że to była taka syzyfowa praca, bo trzeba było zachęcić wszystkie gminy, zresztą członkostwo jest też uchwałą Rady, więc też te formalności trzeba było podopełniać, ale udało się później także u nas w Nowej Soli, w interiorze, zawrzeć porozumienie z innymi organizacjami, stworzyć ogólnopolskie porozumienie organizacji samorządowych, które też jest taką ciekawą organizacją, ponieważ nie ma struktury prawnej, nie ma osobowości prawnej. Jesteśmy takim samorządowym think tankiem i to bardzo fajnie się sprawdza. Co pół roku inna organizacja przyjmuje prezydencję, co też pozwala nam mieć ogląd na to, co w danym województwie jest ważne, co też w samorządach w innych częściach Polski się dzieje. I też każda organizacja wnosi trochę inną świeżość, inną jakość, inną merytorykę do tej pracy, więc to jest taka fajna samorządowa rodzina.
4: Mamy w naszym województwie 82 gminy, jak wspomniałaś. Mhm. Każda gmina jest inna. Wiadomo, że no, mają podobne problemy, ale chociażby z racji wielkości mają te problemy też troszeczkę różne. I stąd moje pytanie, no, na co dzień masz kontakt bardzo bliski z samorządowcami, wręcz bezpośredni, to jakie problemy, z jakimi problemami się gminy borykają i jakie najbardziej te problemy je łączą, a które, gdzie się te gminy najbardziej ze sobą różnią?
5: Ja może chciałabym podkreślić taką jedną rzecz, bo często ludzie nie zdają sobie też sprawy, że mamy 3 rodzaje gmin, ja to też bardzo często podkreślam w różnych wypowiedziach, że mamy gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie. I to też jest ważne, ponieważ rzeczywiście ta specyfika, wiadomo, że innymi problemami żyje trochę Zielona Góra, a innymi problemami żyją takie Żary, a jeszcze inne problemy ma taki Czciel. Więc to tak oczywiście przypadkowo dobrałam gminy, ale rzeczywiście jest tak, że myślę, że największe wyzwania wbrew pozorom mają te mniejsze gminy. Dlatego, że prawo samorządowe obowiązuje wszystkich, zadania, które muszą wykonywać wobec mieszkańców i te usługi obowiązują wszystkich. Mieszkańcy dzisiaj są coraz bardziej wymagający i chcą, żeby ten poziom usług świadczących przez samorząd był wysoki, żeby była do nich dostępność, więc tak naprawdę z największymi takimi wyzwaniami moim zdaniem mierzą się te mniejsze samorządy, które chcą świadczyć usługi na wysokim poziomie, które mają bardzo często, coraz częściej problemy z znalezieniem profesjonalnych pracowników, które mają coraz większy problem, wiecie Państwo, nie chcę złorzeczyć, ale z demografią, ponieważ te duże aglomeracje rozwijają się lepiej, rozwijają się miejscowości wokół dużych aglomeracji, a często te miejscowości, które są oddalone od tych głównych szlaków komunikacyjnych, borykają się z większymi problemami. Trudniej im pozyskać inwestorów, trudniej im zachęcić mieszkańców do tego, żeby zostali. Trudniej młodych ludzi zachęcić, żeby nie wyjeżdżali, albo jak wyjadą, to żeby wracali. Więc myślę, że tutaj jest takie duże wyzwanie dla samorządów. Natomiast w naszym województwie też przez to, że jesteśmy województwem tak naprawdę przedostatnim, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to ta siła, która leży właśnie w tej konsolidacji w zrzeszeniu, powoduje, że ja obserwuję bardzo dużą współpracę i wsparcie pomiędzy samorządowcami. Dzielenie się doświadczeniem, często też dzielenie się, wspomaganie się w różnych takich właśnie działaniach administracyjno-prawnych. Jeśli jedna gmina wypracuje jakieś rozwiązanie, to przez zrzeszenie dzieli się na przykład tym rozwiązaniem z innymi gminami.
4: Wspomniałaś o współpracy między gminami, a czy uważasz, że także w turystyce, do której teraz właśnie chciałam już przejść, czy w turystyce nasze gminy też potrafią współpracować, czy potrafią wspólnie zapraszać turystów, czy jednak troszeczkę rywalizują o tego turystę między sobą?
5: Myślę, że to jest tak. Jesteśmy trochę w takim lekkim dualizmie, bo myślę, że każdy samorząd ma jakąś tam swoją lokalny event, jakąś lokalną imprezę, która jest jakąś sztandarową. Przynajmniej większość ją ma. No nie wszystkie też taką imprezę posiadają, ale myślę, że to jest dzisiaj taki produkt, który jest istotny. Natomiast myślę, że wyzwaniem jest dzisiaj właśnie co zrobić, żeby stworzyć takie wydarzenie, które nie tylko przyciągnie mieszkańców, ale spowoduje, że na takie wydarzenie przyjedzie turysta z innej gminy, a być może przyjedzie nawet turysta z innego województwa czy z drugiego końca Polski. I myślę, że takich przykładów jest kilka w ostatnich czasach. No, takie, które mi się nasuwają chociażby z ostatniego czasu, no to jeśli chodzi o duże miasta, to myślę, że takim sukcesem turystycznym są piwnice winiarskie. I tutaj te dwie imprezy rzeczywiście przyciągają turystów z całej Polski i bardzo szybko wyrobiły sobie fajną markę, klimat i obserwuję, z roku na rok się rozwijają. Myślę, że takim świetnym chyba przykładem tego, że można połączyć potencjał też mniejszych miejscowości, no chociażby ostatni Festiwal Rzeki Literatury. Ja byłam pod wielkim wrażeniem, uważam, że przy wsparciu właśnie fundacji, która ma doświadczenie, która dała ten content i tak naprawdę dała tą merytorykę i tych fantastycznych gości, pokazane zostały no, takie cudowne miejsca. No ja spędziłam przepiękny dzień w Pałacu w Bojadłach i też było tam mnóstwo ludzi, którzy nie tylko z województwa lubuskiego, ale i z Polski odkrywali to miejsce. Myślę, że też takim przykładem świetnej współpracy i tego, jak można fantastycznie zorganizować wspólnie imprezę w kilku gminach, był Tour de Pologne w tym roku. To też był bardzo dobry przykład tego, że można połączyć siły i nawet w drodze takiej trochę rywalizacji między gminami podnieść poziom tej imprezy nie tylko pod kątem sportowym, ale też pod kątem turystycznym. Ja myślę, że wszystkim włodarzom w województwie lubuskim zależy na tym, żeby promować swoje gminy. Myślę, że województwo lubuskie ma taki potencjał nieodkrytego jeszcze w Polsce i ma też coś takiego, co myślę, że dzisiaj w turystyce jest bardzo ważne. To jest właśnie taka świeżość, zaskoczenie i takie właśnie, taka nieoczywistość, bo ja myślę, że każdy, kto chociażby uczestniczył spoza województwa lubuskiego w tych wydarzeniach, o których mówiłam, to jak ja rozmawiałam z ludźmi, to miał takie poczucie odkrycia, że nie spodziewał się, że tu jest tak pięknie, że tu są takie tradycje, że jest tyle ciekawych miejsc. Mamy ogromny potencjał, oczywiście on wymaga i pomysłu, i poniesienia pewnych kosztów, i dobrego marketingu, ale ja widzę w turystyce w województwie lubuskim naprawdę taki nurt, który może być wiodący.
4: I tutaj dochodzimy też do naszego wspólnego projektu, kalendarza, a propos właśnie promocji województwa, nie tylko chyba do środka, też jednak troszeczkę na zewnątrz. No już jesteśmy w drugiej połowie tego projektu, mamy już końcówkę września, także już powolutku będziemy prawie, że go kończyć. Opowiedz o tym pomyśle, opowiedz o tym, skąd on się w ogóle wziął i jak to dzisiaj wygląda.
5: To był taki pomysł, który zrodził się 3 lata temu. I oczywiście to był też taki pomysł, który też jest taki ciekawy, bo tak jak w modzie, tak myślę, że w marketingu pewne pomysły warto odkurzać. Ja pamiętam, jak ja 3 lata temu zaproponowałam, że zrobimy zrzeszeniowy kalendarz, to tak było takie kalendarz, to już takie przestarzałe, kto ci kalendarz, po co kalendarz i to tak... Nikt to nie wierzył. Natomiast ja się troszkę uparłam wtedy, dlatego że mieliśmy 25-lecie zrzeszenia i ja jako też mimo wszystko miłośniczka papieru.
4: Mówisz po co kalendarz, ale w każdym biurze, gdzie wchodzimy,
5: tak,
4: zawsze jakiś kalendarz widzi.
5: Tak, jako miłośniczka papieru uważam, że ten przekaz taki wizualny też jest bardzo ważny, więc uparłam się, że to był taki kalendarz upamiętniający 25-lecie zrzeszenia, mający stanowić taką pamiątkę, jednak coś, żeby pozostało.
4: Słysząc ten dynamit w twoim głosie, jestem spokojny o to, co sobie tutaj zaplanowałaś i o kolejne twoje plany i pomysły. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny. To był program Niesamowite Lubuskie z Radiem Eska. Ja nazywam się Łukasz Kozłowski, a dzisiaj moim i waszym gościem była dr Agnieszka Opalińska, dyrektor Biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Raz jeszcze ci bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
2: Eska Zielona Góra.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć?

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.